0: zwróciło 72 z radością, mówiąc: Panie, przez wzgląd na Twoje imię nawet złe duchy nam się poddają. Wtedy rzekł do nich: Widziałem szatana, który spadł z nieba jak błyskawica. Oto dałem wam władzę stąpania po wężach i skorpionach i po całej potędze przeciwnika, a nic wam nie zaszkodzi. Jednakże nie z tego się cieszcie, że duchy się wam poddają, lecz cieszcie się, że wasze imiona zapisane są w niebie.
1: Dzisiaj w tym słowie zatrzymało mnie konkretnie jedno zdanie tych 72, którzy wrócili z radością. Panie, przez wzgląd na Twoje imię, przez wzgląd na Twoje imię. W tej ewangelizacji, w misji, w radości głoszenia trzeba wiedzieć, że to wszystko dzieje się za sprawą imienia Jezus, nie przez moją przyczynę. I warto o tym po prostu pomyśleć, że piękne Boże rzeczy wokół zawsze dzieją się w imię Boże, a my jesteśmy tylko pewnymi narzędziami, którymi Pan Bóg się posługuje. Warto o tym pamiętać, kiedy jest radość i piękno Ewangelii.

0: Radio Plus. Wieki wieków.
1: 3 października 1501 roku Sejm Walny w Piotrkowie wybrał na króla Polski Aleksandra Jagiellończyka. Tego dnia w roku 1906 sygnał SOS przyjęto jako międzynarodowy znak wezwania pomocy. Tego samego dnia w roku 1944 zakończyło się bohaterskie trwające 63 dni Powstanie Warszawskie. 30 września 1572 roku w Rzymie zmarł człowiek, który swoje listy podpisywał skromnie Franciszek Grzesznik. Choć był wnukiem osławionego papieża Aleksandra VI, to właśnie dzięki niemu nazwisko Borgia przestało się kojarzyć wyłącznie negatywnie. W wieku 10 lat stracił matkę, a jego wuj, arcybiskup Saragossy, otworzył mu drogę do kariery na cesarskim dworze. Po latach, gdy już piąty raz odmawiał przyjęcia godności kardynalskiej, miał powiedzieć: nie dlatego zrzuciłem gronostaje książęce, aby przywdziać arcykapłańską purpurę. Służył bowiem wcześniej samemu Karolowi V i jako wicekról władał Katalonią. Był szczęśliwym mężem i ojcem 8 dzieci, ale po śmierci żony wstąpił do jezuitów. W duchu posłuszeństwa zgodził się zostać najpierw prowincjałem zakonu w Hiszpanii, Portugalii i Indiach, a potem jego generałem. I to dzięki niemu Towarzystwo Jezusowe zyskało solidne fundamenty organizacyjne, Rzym zyskał słynne Kolegium Gregorianum, a polski kościół świętego Stanisława Kostkę, bo to właśnie Borgiasz osobiście przyjmował go do nowicjatu. Cała zaś chrześcijańska Europa zyskała zwycięstwo pod Lepanto, bo to Franciszek jednoczył europejskie dwory w przygotowaniach do wyprawy przeciw Turkom.

0: reklama. Jungle Night powraca do outletu Factory Kraków. Minus 50% od cen outlet. 8 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, 4F, Puma, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Factory Kraków.
1: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
2: Delikatesy Market Point. Filet z kurczaka 14,99 za kilogram z kartą Market Point. Ser Gouda Mońki 19,99 za kilogram z kartą Market Point. Twarożek Almette 150 gramów 3,99 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Cytryna 4,99 za kilogram z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
2: Delikatesy Market Point. Filet z kurczaka 14,99 za kilogram z kartą Market Point. Ser Gouda Mońki 19,99 za kilogram z kartą Market Point. Szynka Juranda Nikpol 35,99 za kilogram z kartą Market Point. Kurczak z Bobrownik 29,99 za kilogram z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
3: Ulubiony kierunek na zakupy? Oczywiście, to twoje centrum handlowe CHT. Skompletujesz tu garderobę, modne odzież i obuwie. CHT to także strefa beauty oraz świetna gastronomia. Oferujemy ogromny wybór i duży bezpłatny parking. Udane zakupy zrobisz także w każdą niedzielę. CHT. Kraków, Krzywda 1.
0: Reklama.

0: Reklama. Delikatesy Market Point. Filet z kurczaka 14,99 za kilogram z kartą Market Point. Ser Gouda Mońki 19,99 za kilogram z kartą Market Point. Twarożek Almette 150 gramów 3,99 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Cytryna 4,99 za kilogram z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
1: Komunikat informacyjny. Centrum Rehabilitacji imienia Świętego Józefa w Gdowie oferuje fizjoterapię, rehabilitację ortopedyczną i neurologiczną, terapię manualną, fizykoterapię, światłolecznictwo, masaże lecznicze i relaksacyjne oraz wsparcie psychologa i psychodietetyka. Pełny zakres udzielanych świadczeń na www.fundacja-chomik.pl. Centrum Rehabilitacji imienia Świętego Józefa, ulica Obrytka 5, Gdów. Telefon 516 564 249.
0: Reklama.

0: Flames of Love i Fancy na antenie Radia Plus. To nie jest jeszcze czas, kiedy pachną palone jesienne liście, ale już powoli, już niedługo tak się właśnie dziać będzie. Na razie piękna pogoda jeszcze do połowy przyszłego tygodnia. Trzymamy mocno kciuki, że tak właśnie się zdarzy. Za chwilę na naszej antenie kolejne przeboje z nutą nostalgii, między innymi Ace of Base, Cruel Summer. No, tak trochę o lecie jeszcze pośpiewamy i ponucimy, a w przyszłym tygodniu już zupełnie nowa zabawa z jesienią w roli głównej na antenie Radia Plus. O szczegółach jeszcze opowiemy do godziny 12.
1: Reklama. Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę łopatka wieprzowa bez kości 8,99 za kilogram przy zakupie innych produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł. Limit 3 kg na osobę. Kalafior 3,99 za sztukę. Tani weekend w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
2: Szukasz auta, w którym odetchniesz. Teraz Mitsubishi Outlander dostępny w nowej cenie. Już od 209 999 zł. Japońska precyzja wykonania. Wyjątkowa przestrzeń oraz niezawodny układ napędowy 4x4 z 8-letnią ochroną. Odkryj nowego Mitsubishi Outlandera.
3: Jedyny w Małopolsce salon Mitsubishi Auto Krak. Ulica Jasnogórska 105 w Krakowie.
4: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
5: Delikatesy Market Point. Filet z kurczaka 14,99 za kilogram z kartą Market Point. Ser Gouda Mońki 19,99 za kilogram z kartą Market Point. Szynka Juranda Nikpol 35,99 za kilogram z kartą Market Point. Kurczak z Bobrownik 29,99 za kilogram z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
1: Reklama.

Jak on jest What's a Woman na antenie Radia Plus, przeboje z nutą nostalgii. Za chwilę na naszej antenie Bananarama i Venus będzie Tina Turner, Foreign Affair, a teraz Krzysztof Krawczyk, jesienny akcent, bo jesteś ty. Taka piękna piosenka właśnie u nas w Radiu Plus. Już teraz zapraszam.

0: Stevie Wonder, Part-Time Lover na antenie Radia Plus. Sięgnęliśmy do lat 80., co pojawi się za chwilę, a no też zostaniemy w tych klimatach. Irena Jarocka, Odpływają kawiarenki, będzie też Fleetwood Mac z piosenką Everywhere. To jest Radio Plus, przeboje z nutą nostalgii w sobotnie poranek 3 października.
1: Reklama.
2: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
3: Delikatesy Market Point. Filet z kurczaka 14,99 za kilogram z kartą Market Point. Ser Gouda Mońki 19,99 za kilogram z kartą Market Point. Twarożek Almette 150 gramów 3,99 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Cytryna 4,99 za kilogram z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
4: Jak zmienia się transport publiczny w Małopolsce? Jak sprawić, by pociąg i autobus stały się pierwszym wyborem mieszkańców? O przyszłości transportu w Małopolsce porozmawiamy podczas konferencji Małopolską Jazda. Transportowa rewolucja regionu. Bądź z nami 12 października w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Zarejestruj się na stronie www.obserwatorium.malopolska.pl.
5: Zapraszam serdecznie, Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
4: Konferencja dofinansowana przez Unię Europejską.
1: Reklama.

0: Za 3 minuty na antenie Radia Plus najnowsze wiadomości, których warto posłuchać z nami, a potem wracamy do przebojów z nutą nostalgii. Będzie między innymi Gloria i Stefan z piosenką Konga.
1: Reklama. Jungle Night powraca do outletu Faktory Kraków. -50% od cen outlet. 8 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, 4F, Puma, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Faktory Kraków.
2: Delikatesy Market Point. Filet z kurczaka 14,99 za kilogram z kartą Market Point. Ser Gouda Mońki 19,99 za kilogram z kartą Market Point. Szynka Juranda Nikpol 35,99 za kilogram z kartą Market Point. Kurczak z Bobrownik 29,99 za kilogram z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
1: Reklama.

0: Plus Kraków.
1: 6-0 z Rumunią na Narodowym. Polacy wracają do gry w Lidze Narodów. Na początek zadowoleni kibice, za chwilę też niższe ceny paliw na stacjach, czyli zadowoleni kierowcy oraz podsumowanie 2 lat babciowego. Jest 9. Marcin Bartnik. Takiego wyniku mało kto się spodziewał. Piłkarska reprezentacja 6-0 pokonała Rumunię w meczu Ligi Narodów na PGE Narodowym. Hat-tricka zaliczył Robert Lewandowski. Gole strzelili jeszcze Piotr Zieliński i Jan Bednarek. Rywale wbili sobie też gola samobójczego, a od 22 minuty grali w osłabieniu po czerwonej kartce. Wysoka wygrana cieszy kibiców, bo po 2 poprzednich meczach na kadrowiczów spadła lawina krytyki.
2: To my tacy mocni, czy Rumunia taka słaba?
3: Wszystko kwestia tej czerwonej kartki chyba.
2: Urban zostaje?
4: Tak, oczywiście, że.
2: Czyli przekonał po tym meczu?
4: Czas pokaże w poniedziałek, ale myślę, że tak na dzisiaj.
2: Ale jesteście zaskoczeni, że aż tak wysoko wygrali?
4: No Rumuni też nic wielkiego nie pokazali, nie oszukujmy się. No ale lewy dzisiaj, no widać chęć do grania była u nich.
1: To głos kibiców, z którymi na PGE Narodowym rozmawiał nasz reporter Michał Rawa. Dodajmy, że w poniedziałek Polaków czeka ostatni mecz na obecnym zgrupowaniu. Na wyjeździe biało-czerwoni zagrają z Bośnią i Hercegowiną. Po 3 spotkaniach zajmują 3 miejsce w swojej grupie Ligi Narodów. Nawet kilkadziesiąt złotych mniej przy jednym tankowaniu od północy jest taniej na stacjach benzynowych. To efekt powrotu programu CPN. Rafał Różycki.
5: Różnica jest duża.
6: Diesel tanieje o złoty 21 na litrze, benzyna 95 złoty 24.
5: Powiedziała mi Agnieszka Nadajewska ze stacji paliw w Bełchatowie. Do poniedziałku włącznie cena za diesel nie może przekroczyć 7 złotych 88 groszy na litrze, a benzyna 95 6 złotych 73 groszy.
7: Zaraz będę tankował, oby te ceny się utrzymały, nie wzrastały.
5: Obniżenie akcyzy i VAT na paliwo ma potrwać do końca tego roku.
1: To nie koniec dobrych wiadomości dla kierowców. Ceny ropy zaczęły spadać też na światowych rynkach. To po wczorajszej decyzji o uwolnieniu z rezerw 100 milionów baryłek przez państwa grupy G7 i ich partnerów. Tragiczny wypadek na S12 na drodze ekspresowej na odcinku Lublin-Czechów, Lublin-Rudnik. Zderzyły się 2 tiry. Zginął kierowca jednego z nich, a 2 osoby zostały przewiezione do szpitali. W wyniku zderzenia doszło też do pożaru jednego z pojazdów. Blisko 700 tysięcy beneficjentów i wypłata ponad 11 miliardów złotych. Rząd podsumował 2 lata programu Aktywny Rodzic.
8: W sumie 680 tysięcy dzieci w Polsce korzysta w ten czy w inny sposób z babciowego. No to jest rzeczywiście wielka grupa i chyba życie jest trochę chociaż lżejsze i łatwiejsze dzięki temu projektowi.
1: Mówił premier Donald Tusk. Najważniejsze jest to, co stoi za tymi liczbami, dodaje wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Aleksandra Gajewska.
9: To jest 680 tysięcy rodzin i ich historii, osób, które mogły wrócić do pracy, osób, które nie musiały wybierać między dzieckiem a pracą.
1: Świadczenie Aktywny Rodzic, popularnie nazywane babciowym, wynosi 1500 zł miesięcznie na dziecko.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Ostrzyże dziś 50 klientów. Zakład otwiera właśnie teraz. W ten sposób szczeciński barber pomoże chorym dzieciom. Dochód trafi do Fundacji Iskierka, która zajmuje się osobami walczącymi z nowotworami.
10: Coś zrobić dobrego, a nie tylko zrobić pieniądze. Kto robił dla siebie, bez szans. Dla dzieciaków, kto walczy z chorobami, to dobry pomysł. Jak wyjdzie, to wszystko będzie okej. Okay.
1: Mówił pomysłodawca akcji Kirill Kejko. Wydarzenie startuje właśnie teraz w salonie przy Alei Piastów w Szczecinie.
11: To były wiadomości Radia Plus. Na kolejne zapraszamy już za godzinę. A teraz zadamy naiwne pytania. Nie będzie żadnych pytań, ale będzie piękna piosenka Dżem. Już teraz w Radiu Plus. Kasia Kozimor, witam i zapraszam do godziny 12:00.

0: Czerwone gitary i historia jednej znajomości na antenie Radia Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Historia niejedna na naszej antenie wyśpiewana, zanucona i zagrana. Za chwilę tanie Tatikaram, Twist in My Sobriety.
1: Reklama. Delikatesy Market Point. Filet z kurczaka 14,99 za kilogram z kartą Market Point. Ser Gouda Mońki 19,99 za kilogram z kartą Market Point. Twarożek Almette 150 gramów 3,99 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Cytryna 4,99 za kilogram z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
2: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
3: Dobrze.
2: 15 zł.
3: Lepiej.
2: 20 zł.
3: Najlepiej. Na Orlenie?
2: Ciepło.
3: Z kuponami?
2: Cieplej.
3: W Orlen witaj.
4: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
5: Pani Celinka wie, co jest super. Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
6: W tę sobotę masło Ekstra Mazurski Smak tylko 2,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
7: Dlaczego wybieram i polecam moje sklepy? Groszek ABC i Eurosklep? Bo mają aplikację Moje Sklepy, a w niej co tydzień nowe mega okazje. Ja sprawdzam, wy też możecie. Wybieram Moje Sklepy. Groszek ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
8: Komunikat informacyjny. Centrum Rehabilitacji imienia Świętego Józefa w Gdowie oferuje fizjoterapię, rehabilitację ortopedyczną i neurologiczną, terapię manualną, fizykoterapię, światłolecznictwo, masaże lecznicze i relaksacyjne oraz wsparcie psychologa i psychodietetyka. Pełny zakres udzielanych świadczeń na www.fundacja-chomik.pl. Centrum Rehabilitacji imienia Świętego Józefa, ulica Obrytka 5, Gdów. Telefon 516 564 249.
9: Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę łopatka wieprzowa bez kości 8,99 za kilogram przy zakupie innych produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł. Limit 3 kg na osobę. Kalafior 3,99 za sztukę. Tani weekend w marketach Jan w Topczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na marketmyślnikjan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
1: Reklama.

Radio Plus przeboje z nutą nostalgii, to był Rick Astley, Together Forever, a my zaprosimy Was już za godzinę do Doliny Sztubaj, gdzie była Agnieszka Murawska, Smaki z Plusem. Opowie nam o omlecie, o wodzie z lodowca, o krowy pasące się na łąkach i o wielu, wielu innych atrakcjach, które tam można zobaczyć, posmakować i przeżyć. To za godzinę, już teraz zapraszam. A za chwilę Eniaka, Rabin & Blue, będzie też Bonnie Tyler, It's a Heartache na antenie naszego radia.

0: Beach Boys Kokomo na antenie Radia Plus. Przeboje z nutą nostalgii, tutaj akcenty jeszcze wakacyjne, chociaż bawi lato i jesień już, tuż, tuż. A jeśli jesień, to wspaniałe atrakcje na antenie Radia Plus. Już w przyszłym tygodniu będziecie mogli zdobyć wyjątkowy kubek z naszym logo. Limitowana wersja. Naprawdę niewiele tych kubków udało nam się wyprodukować. No i do tego jeszcze fantastyczna książka do poczytania w jesienny wieczór. Jeżeli już chcecie teraz wziąć udział w tej zabawie, napiszcie nam, dlaczego kochacie jesień, na stronie www.radioplus.pl. Znajdziecie specjalny formularz zgłoszeniowy. A za chwilę na naszej antenie m.in. Seal, Kiss from a Rose.
1: Reklama. Delikatesy Market Point. Filet z kurczaka 14,99 za kilogram z kartą Market Point. Ser Gouda Mońki 19,99 za kilogram z kartą Market Point. Szynka Juranda Nikpol 35,99 za kilogram z kartą Market Point. Kurczak z Bobrownik 29,99 za kilogram z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Bieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
2: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
3: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
4: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
3: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a schab wieprzowy bez kości, kastoisko mięsne w opakowaniu, kilogram jedynie 7,99, 3 kg na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Ulubiony kierunek na zakupy? Oczywiście, to Twoje centrum handlowe CHT. Skompletujesz tu garderobę, modne odzież i obuwie. CHT to także strefa beauty oraz świetna gastronomia. Oferujemy ogromny wybór i duży bezpłatny parking. Udane zakupy zrobisz także w każdą niedzielę. CHT. Kraków, Krzywda 1.
1: Reklama.

0: Za 3 minuty wybije godzina 10:00. Już za chwilę na antenie Radia Plus przedstawimy najnowsze wiadomości. Warto posłuchać z nami, a po 10:00 wracamy do przebojów z nutą nostalgii.
1: Reklama. Delikatesy Market Point. Filet z kurczaka 14,99 za kilogram z kartą Market Point. Ser Gouda Mońki 19,99 za kilogram z kartą Market Point. Twarożek Almette 150 gramów 3,99 za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Cytryna 4,99 za kilogram z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
2: Reklama.

0: Radio Plus Kraków.
1: Kierowcy zadowoleni po obniżkach cen paliw. Na jednej ze stacji w Warszawie był nasz reporter. Później Kijów i kolejny zbombardowany most, a także okrągła rocznica obecności F-16 na polskim niebie. Jest 10:00, Marcin Bartnik. Kierowcy zadowoleni. Od dzisiaj ceny paliw na stacjach spadły i to około 1,50 zł na litrze. To po tym, jak rząd przywrócił pakiet CPN, gwarantuje on niższy VAT i akcyzę na paliwa oraz maksymalne ceny na stacjach, ustalane przez ministra energii. Za litr benzyny 95 płacimy od dzisiaj maksymalnie 6,73 zł, a za diesla 7,88. Na stacjach od rana spory ruch.
2: Czekał pan może z tankowaniem?
3: Troszeczkę, nie ukrywam, ale bardziej czekałem też na to, że w końcu musimy pojechać na wycieczkę z dwójką dzieci.
4: Bardzo się cieszę, jest różnica. Złotówka robi swoje.
2: Czy to aż miło dzisiaj zatankować?
5: Szczerze, paliwo po 7 zł to dalej nie jest miło, no. Ale generalnie tak, lepsze uczucie. I tak tankuję, więc nie ma problemu, no. Kupiłem sobie skuter 3 dni temu, tak rozwiązałem problem, no. A samochód i tak trzeba zatankować.
6: A jaka idealna będzie cena benzyny?
4: No, myślę, że te 5,19 to będzie super.
1: Mówili kierowcy w Warszawie naszemu reporterowi Michałowi Rawie. Rząd przywrócił pakiet CPN po tym, jak prezydent podpisał ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Jednocześnie Karol Nawrocki skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego. O politycznych przepychankach Mateusz Gołębiewski.
7: Prezydent przekonuje, że w ustawie brakuje mechanizmu, który zapewni przekazanie wpływów z podatku na obniżenie cen paliw. Żąda, żeby każda pozyskana złotówka służyła temu właśnie celowi. Podtrzymuje też zarzut niekonstytucyjności przepisów i zapowiada ich zbadanie przez Trybunał. Warto przypomnieć, że podobny podatek od nadmiarowych zysków wprowadzono za rządów PiS i objął branżę węglową, przypomina politolog Mateusz Zaręba.
8: Zgadzam się, że ta ustawa budzi moje jako politologa, ale nie prawnika, zastrzeżenia co do samego pomysłu na rozwiązanie. Tak samo jak wtedy budziła. Więc to święte oburzenie opozycji dzisiaj mnie trochę bawi.
7: Jastrzębska Spółka Węglowa zapłaciła w ramach tak zwanej składki solidarnościowej łącznie 1,6 mld zł.
1: Tymczasem ceny ropy zaczęły spadać na światowych rynkach. Nie chodzi jednak o polityczny przełom na linii USA-Iran w Zatoce Perskiej, a o decyzję państw G7, które podjęły decyzję o uwolnieniu swoich rezerw. Naciskał na to Donald Trump, by obniżyć ceny na rynkach, bo olej napędowy w USA jest rekordowo drogi. Krajowa 11 na Opolszczyźnie zablokowana po tragicznym wypadku na trasie Kluczbork-Kępno w Biskupicach. Osobówka zderzyła się z tirem, zginął kierowca samochodu osobowego. Od rana w regionie panuje gęsta mgła. Teraz Ukraina. Rosja zbombardowała rano most północny w Kijowie. Atak wpisuje się w kampanię uderzenie w krytyczną infrastrukturę ukraińskiej stolicy. Na przeprawie uszkodzone zostały nawierzchnia oraz sieć trakcyjna trolejbusów. Ruch przez most z lewego na prawy brzeg został na razie zamknięty. Przypomnijmy, wczoraj rosyjskie drony uderzyły w most południowy, przez który biegnie jedna z trzech linii kijowskiego metra.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Samoloty F-16 służą w polskim wojsku od 20 lat w 31. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Krzesinach pod Poznaniem. Piloci wspominali swoje początki, a dowódcy podkreślali, że F-16 jeszcze długo posłuży.
9: Ja to cholernie lubiłem, kochałem to. Generał rezerwy, pilot Dariusz Malinowski, 20 lat na F. Po prostu w powietrzu zapominałem o tym wszystkim, co jest na ziemi. To było całkiem inne dla mnie życie, całkiem inny świat.
10: Generał brygady, pilot Norbert Choniacki, dowódca drugiego skrzydła lotnictwa taktycznego.
11: F-16 będziemy użytkować jeszcze długo, na pewno 20 lat, może nawet więcej. Samolot ma jeszcze duże zapasy resursowe, duży potencjał modernizacyjny. Zaczynamy w niedługim czasie modernizację tego samolotu, taką gruntowną, middle line upgrade. Także przed samolotem F-16 i ludzi, którzy na nim latają, go obsługują jeszcze długie lata służby i pracy.
1: Obecnie w polskim lotnictwie służy prawie 50 samolotów F-16. I jeszcze informacja z ostatniej chwili. Iga Świątek wygrała w Pekinie w ramach turnieju WTA 1000 z tenisistką gospodarzy Xinqiu Gao. O awans do 1/8 finału nasza reprezentantka powalczy teraz z Doną Vekić.
12: To były wiadomości Radia Plus. Na kolejne zapraszamy już za godzinę. Za chwilę zaśpiewa dla nas Sting, Englishman in New York, a teraz Gloria Gaynor, I Will Survive. Miłej soboty wszystkim życzę z Radiem Plus. Kasia Kozimor, witam i zapraszam do 12:00.

0: Minaczer, Sleeping Satellite na antenie Radia Plus, przeboje z nutą nostalgii, a za chwilę kolejne Louis Armstrong, What a Wonderful World. Będzie też spotkanie z Agnieszką Morawską, już wcześniej mówiłam, sobota z Smaki z Plusem. No i odwiedzimy Dolinę Sztubaj. Opowiemy, co tam ciekawego można zrobić, skąd wziąć świeże składniki wysoko w górach i co ciekawego można tam posmakować. O położonym najwyżej kościele w Europie, o letnich, jesiennych atrakcjach Doliny. Swoich głosów w nagraniu użyczyli nasi redakcyjni koledzy Marcin Bartnik, Mikołaj Gronet, Jakub Konieczkowicz. Także zapraszam, to już za chwilę na antenie Radia Plus.
1: Reklama.
2: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
3: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
8: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1+1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Nowa podłoga? A może nowe drzwi? Teraz w OBI kupujesz i zyskujesz. Tylko do 20 października za każde wydane 1000 zł na podłogi i drzwi otrzymasz aż 150 zł na kartę podarunkową. Łap okazję już dziś. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
10: Delikatesy Market Point. Filet z kurczaka 14,99 za kilogram z kartą Market Point. Ser Gouda Mońki 19,99 za kilogram z kartą Market Point. Szynka Juranda Nikpol 35,99 za kilogram z kartą Market Point. Kurczak z Bobrownik 29,99 za kilogram z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
11: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
12: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej, tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Kokolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej, tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
13: Po piątkowych emocjach na boisku czas na mistrzowską regenerację. Prawdziwe kibicowanie zawsze wymaga dobrej energii i sprawdzonych składników na talerzu. Dlatego kibicujemy też Twojemu portfelowi już w tę sobotę, 3 października. Wszystkie polskie warzywa i owoce kupisz w Lidlu minimum 20% taniej. Złap apetyt na zdrowe smaki. W końcu Lidl to oficjalny dostawca świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski.
14: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Budka suflera.

0: Smaki z plusem Agnieszki Morawskiej.
1: Dawno nie jadłam takiego pstrąga z chrupiącą skórką, jędrnego, maślanego i pachnącego ziołami. Te z Doliny Sztubaj są tak smaczne, dlatego że pływają w wodzie z lodowca. W tym odcinku Smaków z Plusem zabieram Was na wycieczkę w austriackie Alpy, a dokładniej do Doliny Sztubaj, którą odwiedziłam na zaproszenie tamtejszej organizacji turystycznej. Wróciłam tu po prawie 2 latach, tym razem z końcem lata i początkiem jesieni. Wcześniej w Smakach opowiadałam już o zimie w tej części Tyrolu. Zima w Dolinie Sztubaj jest wręcz baśniowa, za to lato i jesień są w pewnym sensie nudne. Tak, dobrze słyszycie, nudne. To dlatego, że widoki są nieprzyzwoicie piękne i spacerując wciąż powtarzałam w myślach coś w rodzaju, ale ładnie, ale zjawiskowo, no i tak dalej. Były też momenty zapierające dech w piersiach, nie tylko z uwagi na obłędne krajobrazy, ale od lekkiej zadyszki podczas marszu lub jazdy na rowerze. I od rowerowej przejażdżki zacznijmy. Niedawno w Dolinie Sztubaj otwarto nową trasę rowerową, a właściwie uzupełniono ją o kolejne kilometry. 19 i 19A liczy łącznie 40 km. Prowadzi od Schönenberg do Doadla Alm Felbesson. Biegnie łagodnie przez dolinę, bez większych wzniesień, głównie wśród łąk, lasów i placów zabaw. Nie jest to trudna trasa, szczególnie jeśli pokonujemy ją na rowerze elektrycznym. Można go wypożyczyć w sklepach sportowych w dolinie, a te są niemal w każdej miejscowości. A gdy już się zmęczymy albo uznamy, że czas na małe co nieco, to jest też gdzie zjeść. Zacznijmy od ciasta. Jesteśmy w Austrii, zatem kawa i Apfelstrudel. Strudel jabłkowy to jeden z najpopularniejszych deserów także w Dolinie Sztubaj. Znajdziemy go w karcie niemal każdej restauracji, kawiarni, a także w górskiej chacie. Ponoć wielkim miłośnikiem tego deseru był cesarz Franciszek Józef, który zwykł mawiać, że dzień bez strudla jest jak niebo bez gwiazd. Zatem po górskiej wędrówce albo rowerowej przejażdżce warto się skusić na ciasto jabłkowe podawane z sosem waniliowym lub bitą śmietaną. Uważajcie tylko, bo w niektórych górskich chatach ten sos waniliowy to właściwie taka zupa waniliowa podana ze strudlem i choć bardzo smaczna, kusi, żeby zjeść ją całą, ale ma sporo kalorii, wypełnia też żołądek, więc później możemy już nie mieć miejsca na to, żeby spróbować innych pyszności, a tych naprawdę jest sporo. Choćby inny deser, który także wiąże się z Franciszkiem Józefem. To deser również popularny w całej Austrii, ale w Dolinie Sztubaj darzony jest szczególnymi względami. Wszyscy jedzą tu Kaiserschmarrn, czyli deser przypominający omlet i naleśnik w jednym. Poszarpany, puszysty i niezwykle aromatyczny. Jest kilka legend dotyczących jego powstania. Jedna mówi o tym, że Franciszek Józef, jako miłośnik słodkości, miał sobie upodobać ten przysmak serwowany w jednej z cukierni. Szef kuchni stworzył deser dla Elżbiety Bawarskiej, czyli żony Franciszka Józefa I, nazywając go Kaiserschmarrn. Ponieważ cesarzowa dbała o szczupłą sylwetkę, nie skusiła się na słodycze. Omlet został przemianowany na cześć cesarza. Inna historia powstania deseru to taki doskonały przykład tego, jak można zawodową porażkę przekuć w sukces. A miało być tak. Cesarz Maksymilian, a właściwie arcyksiąże Austrii, uwielbiał polowania i przed każdym polowaniem życzył sobie zjeść naleśniki. Pewnego dnia kucharzowi coś się nie udało, ale zachował zimną głowę, poszarpał naleśnik na kawałki, zapiekł w piecu, oprószył cukrem i podał cesarzowi. I ten przyjrzał się temu, co miał na talerzu, zakrzyknął szmaryn, czyli co za bzdura, ale spróbował i uznał, że jest niezwykle smaczny i tak oto powstał nowy deser zwany Kaiserschmarrn. A więcej o smakach Doliny Sztubaj na radioplus.pl w zakładce podcasty Smaki z Plusem.
0: Smaki z Plusem Agnieszki Morawskiej.

0: To są przeboje z nutą nostalgii na antenie Radia Plus, to była Bajczyki Tita, a za chwilę kolejne przeboje, między innymi Budka Suflera, Jolka, Jolka, pamiętasz? Pewnie, i nie tylko Jolka, pamiętamy dokładnie ten utwór.
1: Reklama. Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Delikatesy Market Point. Filet z kurczaka 14,99 za kilogram z kartą Market Point. Ser Gouda Mońki 19,99 za kilogram z kartą Market Point. Twarożek Almette 150 gramów 3,99 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Cytryna 4,99 za kilogram z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
3: Jungle Night powraca do outletu Faktory Kraków. Minus 50% od cen outlet. 8 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, 4F, Puma, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Faktory Kraków.
4: Pani Celinka wie, co jest super.
5: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
4: W tę sobotę masło Ekstra Mazurski Smak tylko 2,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
6: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc pobierz apkę Mój Carrefour. Zrób dwa razy zakupy po 129 zł i zgarnij 29 zł w ebonie. Zdobądź nawet 5 ebonów. Szczegóły na carrefour.pl.
8: Jak zmienia się transport publiczny w Małopolsce? Jak sprawić, by pociąg i autobus stały się pierwszym wyborem mieszkańców? O przyszłości transportu w Małopolsce porozmawiamy podczas konferencji Małopolską Jazda. Transportowa rewolucja regionu. Bądź z nami 12 października w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Zarejestruj się na stronie www.obserwatorium.malopolska.pl.
9: Zapraszam serdecznie, Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
8: Konferencja dofinansowana przez Unię Europejską.
10: 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
15: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
16: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
17: I zrobiła nam super pokój.
18: Mamo, dzięki!
19: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: Reklama.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czerwone gitary.

0: Radio Plus przewoje z nutą nostalgii. Czas na najnowsze wiadomości. To już niebawem na antenie Radia Plus. Za 3 minuty będzie 11.
1: Reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Filety z piersi polskiego kurczaka rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I wszystkie kawy drugi tańszy produkt 60% taniej. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Delikatesy Market Point. Filet z kurczaka 14,99 za kilogram z kartą Market Point. Ser Gouda Mońki 19,99 za kilogram z kartą Market Point. Szynka Juranda Nikpol 35,99 za kilogram z kartą Market Point. Kurczak z Bobrownik 29,99 za kilogram z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
5: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
6: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
5: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę łopatka wieprzowa bez kości 8,99 za kilogram przy zakupie innych produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł. Limit 3 kg na osobę. Kalafior 3,99 za sztukę. Tani weekend w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na marketmyślnikjan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
1: Reklama.
8: Radio Plus. Przeboje. Z nutą nostalgii. Anna Jantar.

0: Radio Plus Kraków.
1: Rosja zaatakowała kolejny most na Dnieprze w Kijowie. Na początek relacja naszego korespondenta. Za chwilę też duży pożar gospodarstwa rolnego w Kujawsko-Pomorskim oraz komentarze naszych piłkarzy po rozgromieniu Rumunii 6-0. Jest 11. Marcin Bartnik. Na początek poważny wypadek pod Kielcami w miejscowości Micigust. Zderzyły się dwie osobówki.
2: 58-latka kierująca pojazdem marki Peugeot najechała na tył Audi, za kierownicą którego siedział 50-letni kierujący, który to wykonywał manewr skrętu.
1: Relacjonowała Małgorzata Perkowska-Kiepa z kieleckiej policji. 50-letni kierowca Audi trafił do szpitala. Drogówka sprawdziła, że kierujący z obu aut byli trzeźwi. Rosja nie odpuszcza w Kijowie, zaatakowała kolejny most, tym razem północny. Ruch z lewego na prawy brzeg Dniepru został zamknięty. Przypomnijmy, wczoraj rosyjskie drony uderzyły w most południowy. Z Kijowa Ołech Biłecki.
3: Rosyjski dron nad ranem zaatakował most południowy, łączący prawy i lewy brzeg Dniepru. Informację potwierdził mer miasta Witalij Kliczko, dodając, że ruch mostem w tej chwili jest zawieszony. Uszkodzona została jezdnia oraz sieć trakcyjna, co spowodowało utrudnienia w kursowaniu trolejbusów. Od kilku dni Moskwa próbuje uderzać w kijowskie mosty. W poprzednich dniach rosyjskie maszyny bezzałogowe trzykrotnie atakowały most północny, przez który oprócz samochodów kursują pociągi jednej z linii metra. Mosty przez Dniepr to kluczowa arteria, bez której lewy brzeg miasta zostanie po prostu odcięty od reszty ukraińskiej stolicy. Kijów, Ołech Biłecki.
1: Tymczasem na Litwie w związku z zagrożeniem dronowym ogłoszono w okręgu wileńskim alarm powietrzny. Poderwano myśliwce NATO oraz zawieszono działanie międzynarodowego lotniska w stolicy. W tej chwili alarm został odwołany. Wciąż niespokojnie na Półwyspie Koreańskim. Kolejny test rakietowy Pjongjangu wzmógł napięcie w regionie. Korea Północna wystrzeliła pocisk balistyczny, który przeleciał 700 kilometrów. Urząd prezydenta Korei Południowej poinformował o zwołaniu w trybie nadzwyczajnym posiedzenia Krajowej Rady Bezpieczeństwa w celu oceny sytuacji. Według źródeł japońskich pocisk spadł do morza, nie naruszając strefy ekonomicznej Tokio. Duże straty po pożarze gospodarstwa w miejscowości Lnianek w województwie kujawsko-pomorskim. Ogień pojawił się w nocy, z żywiołem walczyło 12 zastępów straży pożarnej.
4: Po zakończonych działaniach potwierdzono, że spaleniu uległa stodoła, hala warsztatowa, 5 samochodów plus ten zbiornik z paliwem. W działaniach brało udział 12 zastępów straży pożarnej i przyczynę ustala na obecną chwilę policja.
1: Powiedział nam Adam Gwizdała ze Straży Pożarnej w Świeciu. W zdarzeniu na szczęście nikt nie został poszkodowany.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Zawodnicy murem za trenerem Urbanem. Polscy piłkarze aż 6-0 pokonali Rumunię w spotkaniu Ligi Narodów. Tak wysoki wynik to niespodzianka. Przed meczem eksperci dyskutowali o możliwej dymisji selekcjonera i przyszłości kadry. Pomocnik reprezentacji Sebastian Szymański podkreślał, że zawodnicy zdawali sobie sprawę ze słabej gry w ostatnich spotkaniach.
5: Mogę tylko powiedzieć, że na pewno jesteśmy za trenerem. Super, że trener też może wam się odegrać. Jesteśmy w tym wszyscy razem, idziemy razem i nie ma tak, że dostawiamy jedną osobę, więc trener jest też częścią nas i idziemy razem z trenerem do końca.
1: Sam selekcjoner nie ukrywał, że biało-czerwonym wysoką wygraną ułatwiła czerwona kartka, którą już w 22 minucie zobaczył jeden z rywali.
6: I to wszystko odwróciło losy meczu. Wydaje mi się, że no trzeba umieć wykorzystać też przewagę jednego zawodnika, bo wiemy, że często nie jest to takie proste. Drużyna potrafi się zamknąć.
1: W poniedziałek biało-czerwoni rozegrają czwarty mecz na tym zgrupowaniu. Na wyjeździe ich rywalem będzie Bośnia i Hercegowina. W pierwszym meczu na PGE Narodowym padł bezbramkowy remis.
7: Radio Plus przeboje z nutą nostalgii. Na kolejne wiadomości zapraszamy już za godzinę. Za chwilę When a Man Loves a Woman to oczywiście Percy Sledge na antenie Radio Plus, potem Kobranocka, a teraz Eurythmics with Dreams Are Made of This. Marzymy o pięknych dniach, chwilach i momentach, bo przed nami weekend. Mam nadzieję, że atrakcyjny na pewno muzycznie na antenie Radio Plus, co obiecuję. Kasia Kozimor, witam i zapraszam do 12.00.

0: Milan Flamed, Saint Chantin na antenie Radia Plus, a za chwilę USA for Africa, We Are the World, będzie Kaoma i Lambada i tak pięknie nam się ta sobota toczy, trzeci dzień października w kalendarzu. Zapraszam na spotkanie z przebojami z nutą nostalgii.
1: Reklama. Delikatesy Market Point. Filet z kurczaka 14,99 za kilogram z kartą Market Point. Ser Gouda Mońki 19,99 za kilogram z kartą Market Point. Twarożek Almette 150 gramów 3,99 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Cytryna 4,99 za kilogram z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Bieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
2: A cappuccino też za piątkę?
3: Też.
2: A flat white?
3: Też.
2: A
4: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
5: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
5: 15 zł.
6: Lepiej.
5: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
6: Z kuponami?
5: Cieplej.
6: W Orlen witaj.
7: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
8: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 12V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
10: Lidl, to się opłaca.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Filety z piersi polskiego kurczaka rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%. Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
12: Castorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
12: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
13: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
12: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Reklama.

Koma i Lambada na antenie Radia Plus Przeboje z nutą nostalgii. Przyszła jesień, piękna jesień, cudowna jesień. No właśnie, jesień da się kochać. A za co kochać jesień? Jakie znacie dobre strony jesieni? Napiszcie nam o tym na stronie www.radioplus.pl. Znajdziecie formularz zgłoszeniowy. Czekają fantastyczne kubki Radia Plus, limitowane. To nie taka jakaś tam chińszczyzna, drodzy kochani słuchacze. To są prawdziwe polskie handmade'y. Naprawdę, każdy kubek jest ręcznie, no prawie ręcznie robiony. Na pewno ręcznie malowany, ręcznie wypalany. No i ogólnie rzecz biorąc, taki kubek to skarb. Naprawdę. A do tego kubka? No oczywiście, wspaniała lektura, czyli książka. O szczegółach w przyszłym tygodniu, ale już teraz możecie do nas napisać, za co kochacie jesień. O dobrych stronach jesieni już wkrótce na antenie Radia Plus. A teraz Modern Talking, Sherry Sherry Lady.

0: Tu są Excited Pointer Sisters na antenie Radia Plus. Sobota bywa ekscytująca, ale najpierw trzeba troszeczkę poogarniać, jak to mówią moi znajomi. Najpierw ogarniamy chatę, a potem to już bal. No może nie bal, ale miły odpoczynek na pewno, chociaż i czas na spotkanie na powietrzu też powinniśmy znaleźć. Póki jeszcze słońce świeci, póki jeszcze dzień, dzionek całkiem długi, bo już niedługo te zegarki znowu przestawiamy. No i po co nam to? Perfekt, niepokonani za chwilę na antenie Radia Plus, a potem Mango Jerry in the Summertime.
1: Reklama.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie 2. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
7: Delikatesy Market Point. Filet z kurczaka 14,99 za kilogram z kartą Market Point. Ser Gouda Mońki 19,99 za kilogram z kartą Market Point. Szynka Juranda Nikpol 35,99 za kilogram z kartą Market Point. Kurczak z Bobrownik 29,99 za kilogram z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
8: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla Was super okazję. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate 1 litr, złoty 99 przy zakupie 6. Oraz koncentrat pomidorowy Pudliszki 3,49 przy zakupie 2. Oferta trwa od 1 do 3 października w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek, ABC i Eurosklep.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
14: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
15: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
16: I zrobiła nam super pokój.
17: Mamo, dzięki!
18: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: Reklama.

0: Za 3 minuty godzina 12 w południe. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie na antenie Radia Plus. Życzę Wam wspaniałego weekendu z przebojami, z nutą nostalgii i do usłyszenia w poniedziałek o godzinie 6 rano.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Delikatesy Market Point. Filet z kurczaka 14,99 za kilogram z kartą Market Point. Ser Gouda Mońki 19,99 za kilogram z kartą Market Point. Twarożek Almette 150 gramów 3,99 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Cytryna 4,99 za kilogram z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Bieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
3: Ulubiony kierunek na zakupy? Oczywiście, to Twoje centrum handlowe CHT. Skompletujesz tu garderobę, modne odzież i obuwie. CHT to także strefa beauty oraz świetna gastronomia. Oferujemy ogromny wybór i duży, bezpłatny parking. Udane zakupy zrobisz także w każdą niedzielę. CHT. Kraków, Krzywda 1.
4: Jak zmienia się transport publiczny w Małopolsce? Jak sprawić, by pociąg i autobus stały się pierwszym wyborem mieszkańców? O przyszłości transportu w Małopolsce porozmawiamy podczas konferencji Małopolską Jazda. Transportowa rewolucja regionu. Bądź z nami 12 października w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Zarejestruj się na stronie www.obserwatorium.malopolska.pl.
5: Zapraszam serdecznie, Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
6: Konferencja dofinansowana przez Unię Europejską.
1: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Radio Plus Kraków.
1: Rosyjskie drony i rakiety wtargnęły w przestrzeń powietrzną Mołdawii. O północy ceny paliw poszły w dół. Z kierowcami rozmawiał nasz reporter. Świętokrzyskie lasy obrodziły w prawdziwki i rydze. Jest 12. Marcin Bartnik. 5 rosyjskich dronów i rakiet wtargnęło w przestrzeń powietrzną Mołdawii. Alarm podniosła prezydent tego kraju, Maja Sandu. Ukraińska agencja Unian podała, że według wstępnych ustaleń część obiektów wleciała nad Mołdawię z okolic Odessy. Od początku roku doszło do 45 naruszeń mołdawskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony, z czego 8 incydentów miało miejsce w zeszłym tygodniu. Duży ruch na stacjach benzynowych. Kierowcy ruszyli do tankowania swoich pojazdów. To po tym, jak o północy rząd przywrócił pakiet CPN. Gwarantuje on obniżony VAT i akcyzę na paliwa, a co za tym idzie, tańsze tankowanie o prawie 1,50 zł na litrze. Jedną ze stacji benzynowych w Warszawie odwiedził nasz reporter Michał Rawa. Michale, co mówią kierowcy?
2: Podkreślają, że tankowanie za prawie 7 zł za litr w przypadku benzyny to nadal nie jest szczyt marzeń, ale doceniają, że po kilku tygodniach ciągłych wzrostów ceny w końcu spadły.
3: Bardzo się cieszę. Jest różnica. Złotówka robi swoje.
4: Czy to aż miło dzisiaj zatankować?
5: Szczerze, paliwo po 7 zł... to dalej nie jest miło, no, ale generalnie tak, lepsze uczucie.
2: Maksymalnie 6,73 zł płacimy za litr 95, za litr diesla 7,88 i tak będzie do poniedziałku włącznie. Ceny na kolejne dni będzie codziennie określał minister energii. Te mogą być jeszcze niższe, na co liczą analitycy po tym, jak w piątek państwa grupy G7 zdecydowały o uwolnieniu z rezerw 100 milionów baryłek ropy.
1: O czym informował Michał Rawa. Dramat przed meczem w Sydney. Samochód wjechał w tłum kibiców rugby. Wiele osób zostało rannych, poinformowały władze australijskiego stanu Nowa Południowa Walia. Trwa ustalenie okoliczności tego zdarzenia i liczby poszkodowanych. Kierowca samochodu został zatrzymany. Wracamy do kraju. Komornik wszedł wczoraj do bazy Mazurskiej Służby Ratowniczej w Okartowie. Ruszyły czynności związane z eksmisją jedynej jednostki ratowniczej usytuowanej bezpośrednio nad jeziorem Śniardwy.
6: Co do naszej przyszłości, nie wiemy. Chcemy działać, nie wiemy, jakie będzie stanowisko gminy Pisz, jakie będzie stanowisko burmistrza i jak bardzo będzie nam przeszkadzał w naszych działaniach. Muszę też powiedzieć, że nasi członkowie są bardzo zmęczeni tą wieloletnią batalią.
1: Mówił Jakub Gwiazdowski z Mazurskiej Służby Ratowniczej. Nakaz opuszczenia bazy nad Śniardwami to efekt wieloletniego sporu z gminą Pisz o działkę i dzierżawę. Bezpieczeństwa na szlaku Wielkich Jezior strzegą inne organizacje, ale najbliższa jednostka jest oddalona o ponad 25 km i mieści się w Mikołajkach.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Mimo suchej, złotej polskiej jesieni trwa sezon grzybowy. Świętokrzyskie lasy obrodziły w prawdziwki i rydze, ale grzybiarze ostrzegają, brak deszczu może szybko zakończyć zbiory. Na razie na przydrożnych stoiskach ceny nieco spadły, a kupujących nie brakuje.
7: Jakie grzybki mamy?
8: Same prawdziwki. W początku się sprzedawało drożej, ale teraz już troszeczkę się pokazało grzybów, więc jest taniej.
9: Rydze po 20 zł. Prawdziwki po 25.
8: Do wszystkiego, do pierogów, do krokietów, barszczy, sosy, do bigosów, do marnaty. W latach 20-21 to było multum. To był tak wysyp, że po prostu to było nie do przezbierania. Już te lata są coraz mniejsze. Jeśli nie pójdzie deszczu, to nie będzie grzyba.
1: Na miejscu dopytywała nasza reporterka Weronika Wawrzczyk.
10: Jeżeli ktoś chce tanecznym krokiem rozpocząć pracę, a ja właśnie zaczynam i będę z wami do godziny 15, to nie ma lepszej piosenki Whitney Houston niż ta właśnie I Wanna Dance With Somebody, a później to już pójdzie, człowiek będzie rozkręcony. Tomek Waloszczyk, dzień dobry, witam i zapraszam na przeboje z nutą nostalgii. Przypominam, że to sobota, już październikowa, ale jeszcze taka trochę letnia, babie lato, bardzo ładna pogoda i przeboje z nutą nostalgii, które będą wam towarzyszyć przez najbliższe godziny. Zapraszam.

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią po jednym roku, leczą się myśli.

0: Wcześniej ten niesamowity duet Cukero i Paul Young. Przypomniało mi się, że były takie saszetki w naszej radiowej kuchni z napisem Cukero, ale zniknęły nagle w środku tygodnia, było ich jeszcze dużo. No cóż, od tej pory w tym tygodniu nie słodzę herbaty ani kawy, no ale może to po to, żeby być właśnie young, wiecznie młody, no czasem z niektórych przyjemności trzeba zrezygnować. To wcześniej, a już teraz Bonnie M, Rasputin, też ostatnie akordy tego przeboju, za chwilę kolejne przeboje z nutą nostalgii, Kancelaria i Madonna True Blue, oczywiście w Radio Plus.
1: Reklama.
2: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
3: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
4: Jungle Night powraca do outletu Factory Kraków. Minus 50% od cen outlet. 8 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, 4F, Puma, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Factory Kraków.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
9: Delikatesy Market Point. Filet z kurczaka 14,99 za kilogram z kartą Market Point. Ser Gouda Mońki 19,99 za kilogram z kartą Market Point. Szynka Juranda Nikpol 35,99 za kilogram z kartą Market Point. Kurczak z Bobrownik 29,99 za kilogram z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
10: Po piątkowych emocjach na boisku czas na mistrzowską regenerację. Prawdziwe kibicowanie zawsze wymaga dobrej energii i sprawdzonych składników na talerzu. Dlatego kibicujemy też twojemu portfelowi i już w tę sobotę, 3 października, wszystkie polskie warzywa i owoce kupisz w Lidlu minimum 20% taniej. Złap apetyt na zdrowe smaki. W końcu Lidl to oficjalny dostawca świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski.
11: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.

przeboje z notą nostalgii i słoneczne przeboje. Tak się złożyło, że na razie początek jesieni jest fantastyczny, co podkreślimy za chwilę piosenką Laid Back i Sunshine Reggae. Ale ja spojrzałem w kalendarz, dzisiaj 3 października i mamy rocznicę okrągłą. 30 lat temu Wisława Szymborska usłyszała, że przyznano jej Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury za fantastyczne, niesamowite wiersze. Szukałem czegoś, co by się nadawało tak w kontekście, w klimacie. No i był jeden wiersz, znaczy więcej ich było, ale znalazłem jeden o jesieni, mówiący o tym, że jesienią ziemia i nieba, ni niebo mokną w kałuży. Otóż nie, pani Wisławo, na szczęście nie. Przyjdzie jeszcze taka jesień, na razie mamy dużo słońca, a o tym, że ta jesień może być fantastyczna i słoneczna, nawet prawie letnia, będziemy mówić za chwilę. Zapowiem naszą zabawę, nasz konkurs. Nagrody wspaniałe do wygrania, ale o tym za kilka minut.

0: Blondie i Maria w Radiu Plus. Ja zapowiadałem zapowiedź konkursu. No to teraz czas na nią. Od poniedziałku ruszamy z naszą nową zabawą. Jaka piękna nazwa. Ktoś nad tym posiedział. Ja wiem kto, a nie zdradzę. Dobre strony jesieni w Radiu Plus. No, same dobre strony, bo na razie warunki atmosferyczne są nienaganne, ale gdy już się trochę popsują, to zawsze mamy ten kocyk, zawsze mamy tę książkę i zawsze mamy ten kubek. A jak nie macie kubka ani książki, to weźcie udział w naszej zabawie na stronie radioplus.pl i tam odnośnik Dobre strony jesieni w Radiu Plus. Napiszcie, za co lubicie jesień, a dostaniecie od nas wspaniały kubek Bolesławca. Tak, manufaktura Bolesławiec i kubek Radia Plus, wyjątkowy, seria limitowana, a do tego kilka lektur książkowych również dorzucimy. Zapraszamy na stronę radioplus.pl, a od poniedziałku, od rana, będziemy was pytać o to już na antenie, na żywo, za co kochacie, albo przynajmniej lubicie jesień.
1: Reklama. Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Delikatesy Market Point. Filet z kurczaka 14,99 za kilogram z kartą Market Point. Ser Gouda Mońki 19,99 za kilogram z kartą Market Point. Twarożek Almette 150 gramów 3,99.

0: 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Cytryna 4,99 za kilogram z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point, między innymi w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: Szukasz auta, w którym odetchniesz. Teraz Mitsubishi Outlander dostępny w nowej cenie. Już od 209 999 zł. Japońska precyzja wykonania. Wyjątkowa przestrzeń oraz niezawodny układ napędowy 4x4 z 8-letnią ochroną. Odkryj nowego Mitsubishi Outlandera.
5: Jedyny w Małopolsce salon Mitsubishi Auto Krak. Ulica Jasnogórska 105 w Krakowie.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 12 V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
8: W 29 urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a także filet z kurczaka 44% taniej. 13,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 3 października. Cena przed obniżką 24,99.
9: Reklama.

0: Manic Monday. Ja się nie będę odnosił do tej piosenki. Mamy Saturday, mamy sobotę na razie i to jeszcze kawał dnia przed nami, jeszcze cała niedziela, weekend. Dopiero co się rozpoczął, więc co tu myśleć o poniedziałku? 13 się zbliża. No, trochę tej soboty minęło. Czas na wiadomości w Radio Plus już za chwilę.
1: Reklama. Delikatesy Market Point. Filet z kurczaka 14,99 za kilogram z kartą Market Point. Ser Gouda Mońki 19,99 za kilogram z kartą Market Point. Szynka Juranda Nikpol 35,99 za kilogram z kartą Market Point. Kurczak z Bobrownik 29,99 za kilogram z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie. Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K. Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę łopatka wieprzowa bez kości 8,99 za kilogram przy zakupie innych produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł. Limit 3 kg na osobę. Kalafior 3,99 za sztukę. Tani weekend w marketach Jan w Topczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na marketmyślnikjan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
2: Reklama.

0: Pięciolatka zabrana przez LPR do szpitala w Tarnowie. Na dziewczynkę runęła wiata samochodowa. IMGW ostrzega przed gęstymi mgłami. Zmarł słynny hipnotyzer Anatoli Kaszpirowski. Jest 13. Marcin Bartnik. Poważny wypadek pod Tarnowem w Woli Rzędzińskiej. Na kilkuletnie dziecko przewróciła się wiata samochodowa. Dziewczynka w ciężkim stanie trafiła do szpitala w Tarnowie na pokładzie śmigłowca LPR-u.
1: Podczas wykonywania rad przy wiacie samochodowej z niewyjaśnionych przyczyn ona zapadła się, przygniatając znajdującą się pod nią dziewczynkę w wieku około 5 lat. Dziewczynka w stanie ciężkim, zagrażającym jej życiu, trafiła do szpitala Świętego Łukasza w Tarnowie. Wiemy, że na miejscu był ojciec dziecka i podczas zdarzenia był trzeźwy.
0: Powiedział nam Kamil Wójcik, oficer prasowy tarnowskiej policji. Dodajmy, że ratownicy prowadzili na miejscu udaną resuscytację krążeniowo-oddechową. To już prawomocny wyrok. Sąd apelacyjny we Wrocławiu utrzymał karę 25 lat więzienia dla Przemysława L. Skłodzka. Mężczyzna odpowiadał za przestępstwa seksualne wobec dziewczynek i dorosłych kobiet, a także za znęcanie się nad zwierzętami. Sąd apelacyjny utrzymał karę, ale zaostrzył warunki ubiegania się o przedterminowe zwolnienie warunkowe.
2: Podwyższone zgodnie z wnioskiem prokuratora do lat 20, czyli będzie mógł ubiegać się oskarżony dopiero po odbyciu 20 lat z tych 25 orzeczonych z kary łącznej.
0: Mówiła prokurator Małgorzata Krajewska z prokuratury okręgowej w Świdnicy. Łącznie śledczy zarzucali Przemysławowi L 26 przestępstw.
2: Popełnienie szeregu przestępstw o charakterze przemocy seksualnej wobec osób małoletnich oraz wobec pełnoletnich kobiet, jak również oskarżonemu zarzucono prawomocnym wyrokiem przestępstwa przeciwko ustawie o ochronie zwierząt.
0: Wyrok usłyszała także była żona mężczyzny. Sąd pierwszej instancji skazał ją na 6,5 roku więzienia. Prokuratura domagała się zaostrzenia kary. Apelacja ma zostać rozpatrzona w listopadzie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed gęstą mgłą dla 9 województw. Alert nie obejmuje Warszawy, Łodzi i Opola oraz południowo-wschodniej części kraju. Zacznie obowiązywać o 22 i potrwa do godziny 10 w niedzielę. Teraz Rosja. W wieku 87 lat zmarł słynny hipnotyzer Anatoli Kaszpirowski. Zdobył on ogromną popularność w ZSRR oraz poza jego granicami pod koniec lat 80. W 1990 odwiedził również Polskę, a jego seanse były emitowane na antenie Telewizji Polskiej.
3: Wiadomości Radia Plus.
0: Są lepsze od greckich, amerykańskich czy włoskich. Mowa o jabłkach łąckich z regionu sądeckiego. To właśnie te owoce wskoczyły na szczyt światowego rankingu Top 100, które opublikowano pod koniec września. Władze Łącka, sadownicy i mieszkańcy się cieszą, bo to ogromna promocja.
4: Bardzo dobre są. Słodkie, soczyste, takie fajne są w smaku.
5: W Łącku jest dużo sadów, dużo tych jabłek jednak stąd wychodzi.
6: Jan Dziedzina, wójt gminy Łącko. To oczywiście jest zaszczyt, honor, ale i potwierdzenie tego, jak te łąckie jabłka od lat się pozycjonują na mapie produkcji sadowniczej. To też jest fajna promocja łąckiej.
7: Na pewno rodzaj gleby, nasłonecznienie, no i oczywiście no, praca ludzi, którzy dbają o te owoce. Powoduje to, że te jabłka są tak dobre.
0: Dodawał jeden z łąckich sadowników, Krzysztof Gądek. Na czwartym miejscu tego samego rankingu znalazły się także jabłka grójeckie.
8: Tomek Waloszczyk, dzień dobry. Przeboje z nutą nostalgii. Żoda Sę jako pierwszy wystąpi w nowej godzinie, bo to minęła 13. Dzień dobry.
9: Je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien. Mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie Laurencin. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an. Il y a un siècle, il y a une éternité.

0: Lato nam się skończyło, jesień się zaczęła kilkanaście dni temu, a kilka dni temu zaczęło się coś jeszcze. No cóż, no nowy rok akademicki. Trzeba wrócić na uczelnię, trzeba wrócić do szkoły albo zacząć. Ci, którzy zaczynają przygodę z wyższymi studiami, oby zakończona była pomyślnie. No, dyplomem oczywiście i tytułem jakimś. A ci, którzy zaczynają, no myślę, że przeżywają wspaniałą przygodę. No to powodzenia, trzymamy kciuki, chociaż nie jest łatwo, te sprawy organizacyjne wszystkie na początku trzeba pozałatwiać. No będzie się tym nowym na tej uczelni, ale później się rozpocznie życie towarzyskie i naukowe, rzecz jasna. Tak. A jak już towarzyskie, to polecam Przeboje z nutą nostalgii i Radio Plus. Umberto Tabi za chwilę, a później Flying Pickets Only You.
1: Reklama. Delikatesy Market Point. Filet z kurczaka 14,99 za kilogram z kartą Market Point. Ser Gouda Mońki 19,99 za kilogram z kartą Market Point. Twarożek Almette 150 gramów 3,99 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Cytryna 4,99 za kilogram z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
2: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, dwie rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
3: Sposób na Twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
6: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
7: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
6: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Reklama.

Flying Pickets w Radio Plus to za nami, a przed nami duet, niezwykły duet. Jak spotkali się, a z różnych stron muzycznych do siebie przyszli, to powstał taki hicior, że wdrapał się od razu na szczyty listy przebojów, a do dzisiaj jeszcze na YouTubie co chwilę odtwarza ktoś, zwłaszcza ich wspólny występ z jednego z niemieckich programów, też z końcówki lat 70. No dobra, już dłużej nie będę trzymał w niepewności, chociaż część osób się domyśla. Chris Norman, Suzy Quatro i Stumbling In w Radio Plus. I love it.

0: tam nawet lubię, jak się zrobi ciemno, szaro, ponuro, buro i wieje. I te liście spadają, i deszcz jak spadnie, i to stuka o ten parawan. Ja to wszystko lubię, ale pod warunkiem, że no, jestem w domu i nie muszę już nigdzie wychodzić. Mam tę swoją książkę, znaczy czyjąś, no ja ją czytam. Mam lampkę, oczywiście świecącą lampkę taką, tak? I mam trochę czasu. I do tego też was namawiamy. Oczywiście napiszcie, za co kochacie jesień. Niekoniecznie to muszą być takie właśnie klimaty, mogą być zupełnie inne, ale napiszcie, za co kochacie jesień, a mamy dla was wspaniały kubek ceramiczny z Bolesławca. Ręczna robota z Radiem Plus tam umieszczonym na tym kubku, więc warto mieć coś takiego i kilka propozycji książkowych też na stronie radioplus.pl. Szczegóły tam wpiszcie, za co kochacie jesień, a my naszą zabawę zaczynamy już od najbliższego poniedziałku. Będziemy do was dzwonić.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Komunikat informacyjny. Centrum Rehabilitacji imienia Świętego Józefa w Gdowie oferuje fizjoterapię, rehabilitację ortopedyczną i neurologiczną, terapię manualną, fizykoterapię, światłolecznictwo, masaże lecznicze i relaksacyjne oraz wsparcie psychologa i psychodietetyka. Pełny zakres udzielanych świadczeń na www.fundacja-chomik.pl. Centrum Rehabilitacji imienia Świętego Józefa, ulica Obrytka 5, Gdów.

0: Telefon 516 564 249.
1: Delikatesy Market Point. Filet z kurczaka 14,99 za kilogram z kartą Market Point. Ser Gouda Mońki 19,99 za kilogram z kartą Market Point. Szynka Juranda Nikpol 35,99 za kilogram z kartą Market Point. Kurczak z Bobrownik 29,99 za kilogram z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Reklama.

0: To, co dał nam świat, no dał nam wielu wybitnych artystów, których wspominamy na antenie Radia Plus. Przeboje z notą nostalgii, Krzysztof Krawczyk za nami, a przed nami godzina 14. Na chwilę zatrzymamy się przy wiadomościach Radia Plus, a później znów będzie harmonia. Sweet Harmony, od tego zaczynamy nową godzinę przebojów z notą nostalgii.
1: Reklama.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.

0: Tragiczny wypadek z udziałem rowerzystów koło Sejn na Podlasiu. Brytyjczycy chcą powrotu do Unii Europejskiej. Nowy premier nie mówi nie. Weekendowe tłumy w Zakopanem, duży ruch też w Tatrach. Jest 14. Marcin Bartnik. Ciężki stan mężczyzny po tragicznym wypadku na Krajowej 16 na Podlasiu. Kierujący busem potrącił kobietę i mężczyznę jadących na rowerach. Niestety, 47-latka nie żyje, powiedziała nam oficer prasowa policji w Sejnach Iwona Hołdyńska.
1: 47-letnia rowerzystka poniosła śmierć na miejscu, zaś 56-letni mężczyzna ze względu na obrażenia został zabrany przez lotnicze pogotowie ratunkowe. Funkcjonariusze sprawdzili stan trzeźwości kierującego Oplem. Był trzeźwy.
0: Kierowca został przebadany i po przeprowadzeniu czynności zwolniony. Rowerzysta znajduje się w szpitalu w ciężkim stanie. Brukselo, wróć! Połowa Brytyjczyków chciałaby, żeby ich kraj dołączył z powrotem do Unii Europejskiej. Jak wynika z sondażu opublikowanego przez dziennik The Guardian, przeciwko połączeniu się z Unią jest niespełna 30% pytanych. Ostatnio nowy premier Andy Burnham stwierdził, że Brexit przyniósł więcej szkód niż korzyści, a później sprecyzował w BBC, że jedną z opcji jest pójście na całość, czyli powrót Londynu do wspólnoty. Rozgromili Rumunię, teraz muszą udowodnić dobrą dyspozycję w Bośni i Hercegowinie. Polscy piłkarze jeszcze dziś wylecą do Sarajewa, a w poniedziałek zagrają ostatni z czterech meczów Ligi Narodów na tym zgrupowaniu. Wczoraj pokonali Rumunię 6-0, wcześniej zremisowali u siebie bezbramkowo z Bośniakami i przegrali 1-3 ze Szwecją. Jakie nastroje w kadrze, o tym nasz reporter Michał Rawa.
2: Wiadomo, że z Bośnią nie zagra Robert Lewandowski, który będzie pauzował za kartki. Kapitan naszej drużyny już opuścił zgrupowanie i wraca do USA. Po tym jak wczoraj ustrzelił hat-tricka, nieobecność lewego będzie dużym osłabieniem dla biało-czerwonych, których czeka mecz na bardzo trudnym terenie.
3: Myślę, że będą grać bardziej ofensywnie, na pewno niż tutaj jak przyjechali, ale no, będzie inny na pewno mecz, tak? No, tam graliśmy już i nie jest to łatwy teren.
2: Podkreśla pomocnik kadry Piotr Zieliński. To będzie też spotkanie, w którym nasi zawodnicy oraz selekcjoner będą chcieli udowodnić, że wysoka wygrana z Rumunią nie była przypadkowa.
0: Biało-czerwoni w swojej grupie Ligi Narodów zajmują trzecie miejsce za Szwecją i właśnie Bośnią.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: A teraz Tatry i spory ruch turystyczny. Wszystkie miejsca parkingowe przy szlaku do Morskiego Oka są zarezerwowane. Z kolei przed kolejką linową na Kasprowy Wierch tworzyła się długa kolejka. Ma to związek ze słoneczną i bardzo ciepłą pogodą. Warunki na szlakach są dobre, również w Bieszczadach, ale trzeba uważać na niskie temperatury o porankach i wieczorami.
5: Ratownicy przypominają, że pogodę mamy już zdecydowanie jesienną, a dzień robi się coraz krótszy. W związku z tym, planując trasę, należy pamiętać, że ciemno jest już po 18 i przed zmrokiem należy wrócić już do bezpiecznego miejsca. Wyruszając o świcie na szlaki, możecie się spodziewać przymrozków, później jednak temperatura podskoczy. Pamiętajcie również, żeby przed wyjściem zabrać ze sobą telefon z zainstalowaną aplikacją Ratunek.
6: Ta aplikacja przede wszystkim zapewnia dla nas informacje, jeżeli ktoś potrzebuje pomocy i ją uruchomi, w jakim miejscu dokładnie się znajduje z dokładnością do 3 metrów.
5: Mówi Krzysztof Szczurek, naczelnik bieszczadzkiego GOPR-u. Aplikacja jest zupełnie darmowa.
0: O czym informowała nasza reporterka Julia Ranosz.
7: To sobotnie popołudnie, mamy już 3 października, nowy miesiąc nam się rozpoczął, jesień się rozkręca, a my cały czas przebojami z nutą nostalgii. Najważniejsze, żeby była ta harmonia wewnętrzna. No i żeby była słodka, czemu nie? Sweet Harmony, Beloved na antenie Radia Plus. Ja, Tomek Waloszczyk, mówię dzień dobry. Mnóstwo przebojów z nutą nostalgii przed nami, m.in. Izabela Trojanowska, Michael Jackson, Chris Isaak. To tylko początek tej godziny, a co się będzie działo później?

0: i jeszcze raz spoglądam w kalendarz. Wyszukuję szczególnie rocznice, które są okrągłe, takie jak na przykład 120. rocznica przyjęcia sygnału SOS. Mam nadzieję, że nikt nie wymaga pomocy SOS, dlatego że w alfabecie Morsa to był bardzo łatwy i krótki sygnał. Trzy kropeczki, trzy kreseczki, znów trzy kropeczki, czyli trzy krótkie, trzy długie i znów trzy krótkie sygnały. Jeżeli ktoś potrzebuje pomocy, to takie właśnie nadaje, czy też za pomocą dźwięku, czy światła. I od tej pory mamy SOS. To się przyjęło tak jak OK. Ostatnio oglądając lalkę, zastanawiałem się, czy jakby ktoś tak z rozpędu tam powiedział OK. Oczywiście w tej serialowej wszystko jest możliwe, ale w tej kinowej to już by chyba nie bardzo to pasowało. A tak się przyjęło, że jak ktoś zrobi, panie Rzecki, może pan tam coś na półkę położyć? Okej, dobra, gramy dalej. Przeboje z nutą nostalgii w Radio Plus. Już za chwilę Marek Grechuta, a później YouTube.
1: Reklama. Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
5: Jungle Night powraca do outletu Factory Kraków. Minus 50% od cen outlet. 8 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, 4F, Puma, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Factory Kraków.
6: Szukasz auta, w którym odetchniesz. Teraz Mitsubishi Outlander dostępny w nowej cenie. Już od 209 999 zł. Japońska precyzja wykonania. Wyjątkowa przestrzeń oraz niezawodny układ napędowy 4x4 z 8-letnią ochroną. Odkryj nowego Mitsubishi Outlandera.
7: Jedyny w Małopolsce salon Mitsubishi Auto Krak. Ulica Jasnogórska 105 w Krakowie.
8: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
9: Światłowód od Play.

0: za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. Delikatesy Market Point. Filet z kurczaka 14,99 za kilogram z kartą Market Point. Ser Gouda Mońki 19,99 za kilogram z kartą Market Point. Twarożek Almette 150 gramów 3,99 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Cytryna 4,99 za kilogram z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
2: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
3: Ulubiony kierunek na zakupy? Oczywiście! To Twoje centrum handlowe CHT. Skompletujesz tu garderobę, modne odzież i obuwie. CHT to także strefa beauty oraz świetna gastronomia. Oferujemy ogromny wybór i duży bezpłatny parking. Udane zakupy zrobisz także w każdą niedzielę. CHT. Kraków, Krzywda 1.
4: Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę łopatka wieprzowa bez kości 8,99 za kilogram przy zakupie innych produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł. Limit 3 kg na osobę. Kalafior 3,99 za sztukę. Tani weekend w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na marketmyślnikjan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
5: Jak zmienia się transport publiczny w Małopolsce? Jak sprawić, by pociąg i autobus stały się pierwszym wyborem mieszkańców? O przyszłości transportu w Małopolsce porozmawiamy podczas konferencji Małopolsko Jazda. Transportowa rewolucja regionu. Bądź z nami 12 października w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Zarejestruj się na stronie www.obserwatorium.malopolska.pl.
6: Zapraszam serdecznie, Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
7: Konferencja dofinansowana przez Unię Europejską.
8: Reklama.
9: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

Ten fragment programu w Radio Plus sponsoruje Cyferka 2. YouTube za nami, więc dwójkę już mamy pierwszą. Później mamy, znaczy teraz już za chwilę, Phil Collins w jednym ze swoich największych hitów. On powiedział kiedyś, to dawno temu, na przełomie lat 70. i 80., miałem żonę, dwoje dzieci, dwa psy, a następnego dnia straciłem wszystko. Wiele z tych piosenek zostało napisanych, bo przechodziłem przez te emocjonalne zmiany. No cóż, tak to jest z artystami, że kochamy ich przeboje, kochamy ich twórczość, ale oni wielokrotnie cierpieli. No to skoro dwójka, te dwa psy, dwie żony, dzieci, to Phil Collins teraz już Two Hearts, czyli dwa serca też są w Radio Plus. Posłuchajmy, a za chwilę Holland Oates, Cyndi Lauper, przeboje z nutą nostalgii w Radio Plus.

0: Cyndi Lauper i Time After Time w Radio Plus. Ja nie ukrywam, czasem na mimochodem gdzieś wspomnę, że lubię czasem jazzu posłuchać. No i wspaniale Miles Davis przerobił ten kawałek Time After Time. Oczywiście nic nie dorównuje oryginałowi, który właśnie za nami w Radio Plus. A przed nami cały październik będzie trwać nasza zabawa Dobre Strony Jesieni w Radio Plus. Dobre strony, bo będziemy książki rozdawać, ale nie tylko. Także Ceramikę z Bolesławca. Słuchajcie nas od poniedziałku, ale już teraz można zajrzeć na stronę www.radioplus.pl. Tam szczegóły naszej zabawy. Napiszcie, dlaczego tak lubicie jesień. Nawet jak nie lubicie, to napiszcie.
1: Reklama. Delikatesy Market Point. Filet z kurczaka 14,99 za kilogram z kartą Market Point. Ser Gouda Mońki 19,99 za kilogram z kartą Market Point. Szynka Juranda Nikpol 35,99 za kilogram z kartą Market Point. Kurczak z Bobrownik 29,99 za kilogram z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
5: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
6: No wiem.
5: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
6: Ej, to już przesada.
5: No co, tego poziomu nie da się przebić.
7: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki, trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
8: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 12 V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
10: Lidl, to się opłaca.

0: liczą się prezenty, więc w tym tygodniu mamy dla Was promkę 1 plus 1 za grosz. Zapraszamy na 29. urodziny Carrefoura.
1: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
2: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej. Tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Cocolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej. Tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
3: Reklama.

0: I to wszystko z mojej strony. UB40 Red Red Wine na zakończenie mojego spotkania z wami. Tomek Waloszczyk, miłej soboty, jeszcze żyje, kawał jej zostało. Niedziela oczywiście, oby tak samo słoneczna, podobnie słoneczna albo mocno słoneczna, to zależy w jakim regionie kraju, ale żeby pogody wam nie brakowało, przede wszystkim pogody ducha. Do usłyszenia.
1: Reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Filety z piersi polskiego kurczaka rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%. Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I wszystkie kawy drugi tańszy produkt 60% taniej. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Delikatesy Market Point. Filet z kurczaka 14,99 za kilogram z kartą Market Point. Ser Gouda Mońki 19,99 za kilogram z kartą Market Point. Twarożek Almette 150 gramów 3,99 za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Cytryna 4,99 za kilogram z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
5: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę łopatka wieprzowa bez kości 8,99 za kilogram. Przy zakupie innych produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł. Limit 3 kg na osobę. Kalafior 3,99 za sztukę. Tani weekend w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na marketmyślnikjan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
1: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czesław Niemen.

0: Radio Plus Kraków.
1: Zderzenie osobówki z autobusem w Puławach. Nie żyje jedna osoba. Zablokowana też S8 w obie strony, na wschód od Warszawy. Komornik zakończył pracę na terenie mazurskiej służby ratowniczej z Okartowa nad jeziorem Śniardwy. Jest 15. Marcin Bartnik. Tragiczny wypadek w Puławach. Jedna osoba zginęła po zderzeniu samochodu osobowego z autobusem miejskim. Trzy trafiły do szpitala. Droga wojewódzka między Puławami a Dęblinem jest zablokowana. Ze wstępnych ustaleń wynika, że przyczyną wypadku było nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego samochodem osobowym. Paraliż też na S8 na wschód od Warszawy. Ekspresówka zablokowana jest w obu kierunkach. Na wysokości miejscowości Trojany między stolicą a Wyszkowem przewróciła się ciężarówka.
2: Na miejscu policjanci ustalili, że doszło prawdopodobnie do pęknięcia opony w ciągniku siodłowym, w skutku czego zestaw przewrócił się na bok. W wyniku zdarzenia droga została całkowicie zablokowana oraz wyznaczono objazdy. Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń. Kierujący pojazdem ciężarowym jest trzeźwy, posiada uprawnienia.
1: Powiedział nam Jakub Gontarek ze stołecznej policji. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze około 3 godzin. Służby kierują na objazdy i zalecają, by omijać przez najbliższe godziny ten fragment S8. Działka ogrodzona, monitoring założony, a MOPR-owscy ratownicy eksmitowani. Komornik zakończył pracę na terenie mazurskiej służby ratowniczej z Okartowa nad jeziorem Śniardwy. Teren przejęła gmina Pisz. Ratownicy podkreślają jednak, że nie kończą działalności i nadal będą ratować na największym jeziorze w Polsce. Problem w tym, że stracili bazę, która pozwalała im błyskawicznie docierać do wypadków, mówi Kuba Gwiazdowski z mazurskiej służby ratowniczej.
3: Dzięki wspaniałomyślności naszego komandora udostępnił nam swój prywatny domek, którym ratownicy mogą pędzać dyżury. Oczywiście warunki są dużo gorsze, ale myślę, że jakiś czas jeszcze uda nam się pociągnąć.
1: Na Mazurach oprócz ratowników wodnych stacjonujących nad Śniardwami działa także Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z bazą główną w Giżyckiej Ekomarinie. Teraz smutna informacja ze świata kultury. W wieku 55 lat zmarł Przemysław Branny, artysta od ponad 30 lat związany z krakowskim Teatrem Bagatela. Zasłynął z wielu ról, ale także m.in. z wykonywania oratoriów Piotra Rubika, w tym Psałterza Wrześniowego.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Pokazy dronów, robotów, sprzętu wojskowego i wykłady o bezpieczeństwie. W Krakowie trwa pierwszy festiwal dronów. Można z bliska zobaczyć się działania wojska, ale też innych służb. To świetny pomysł, mówią odwiedzający.
4: A chcieliśmy pokazać dzieciom coś innego, bo zwykle coś z weekendy staramy się razem pospędzać czas i postanowiliśmy sobie zrobić małą wycieczkę, bo jesteśmy nie stąd, tylko z Nowego Sącza.
5: Jest bardzo pięknie, mnóstwo ciekawostek, a przyszliśmy, gdyż młodzi adepci może w przyszłości będą chcieli dowiedzieć się więcej, jakim sprzętem dysponuje nasze wojsko.
6: Cześć Dante, przedstaw się.
7: Ja Asle Pawle, nazywam się Dante, humanoidalny robot Unity H2.
1: Na naziemnej wystawie wojsko prezentuje też najnowszy śmigłowiec Apache z bazy lotniczej w Inowrocławiu. Wstęp na wszystko jest bezpłatny.
8: To był serwis informacyjny w Radiu Plus. Bardzo dziękuję. Teraz już przeboje. Na początek John Travolta i Olivia Newton-John, a przed mikrofonem Andrzej Jaszczyszyn. Dzień dobry.

0: To formacja London Beat na antenie Radia Plus. Takie właśnie rytmiczne kawałki, idealne na sobotnie popołudnie. W tej godzinie jeszcze numerów do tańca nie zabraknie. Shaky Stevens między innymi się pojawi, ale to w drugiej części godziny, bo za chwilę El Condor Pasa i duet Simon & Garfunkel. Oczywiście jest także miejsce na wasze pozdrowienia. Czekam na SMS-y. Numer do mnie 691-141-141.
1: Reklama. Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę łopatka wieprzowa bez kości 8,99 za kilogram przy zakupie innych produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł. Limit 3 kg na osobę. Kalafior 3,99 za sztukę. Tani weekend w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
5: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
5: 15 zł.
6: Lepiej.
5: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
6: Z kuponami?
5: Cieplej.
6: W Orlen witaj!
7: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
8: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
9: Phonix Ból Uszu Max.
8: Słucham?
9: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
8: Phonix Ból Uszu Max?
9: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
11: Delikatesy Market Point. Filet z kurczaka 14,99 za kilogram z kartą Market Point. Ser Gouda Mońki 19,99 za kilogram z kartą Market Point. Szynka Juranda Nikpol 35,99 za kilogram z kartą Market Point. Kurczak z Bobrownik 29,99 za kilogram z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
12: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
13: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
14: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej. Tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Cocolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej. Tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
1: Reklama.
15: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Maryla Rodowicz.

słuchacie Radia Plus i przebojów z nutą nostalgii, to bywa i piosenka Mamma Mia. Mamy dzisiaj sobotę, to trzeci dzień października, weekend jest od odpoczywania lub załatwiania jakichś zaległości. Pozdrawiam moją mamę Elę, która od rana robi porządki. Mamo, sobota jest od odpoczynku, napisała córka Ania. Jak rozumiem, Ania odpoczywa. Aniu, a może by tak pomóc mamie? To wtedy szybciej po prostu skończy. Pozdrawiam tych, którzy nie do końca odpoczywają, a może właśnie coś tam załatwiają, na co zabrakło czasu w tygodniu. Czekam na kolejne SMS-y 691-141-141. Teraz Simple Red.

0: Szeki Stevens na antenie Radia Plus. Andrzeju, pozdrów pracujących. Tadeusz przysłał takiego SMS-a. Pozdrawiam. Mówiłem parę minut temu o tym, że sobota to czas załatwiania różnych rzeczy, o których zapomnieliśmy albo nie mieliśmy czasu w tygodniu, ale są też tacy, którzy po prostu nie w sobotę pracują. Dla was oczywiście mnóstwo przebojów. Takich, które mam nadzieję umilą czas i szybciej minie ta pracująca sobota. 691-141-141, numer telefonu do mnie. Czekam na wasze SMS-y. Za chwilę pojawi się Effort David, później jeszcze będzie Texas i Summer Sun i dotrzemy do 16, kiedy to serwis informacyjny.
1: Reklama. Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Delikatesy Market Point. Filet z kurczaka 14,99 za kilogram z kartą Market Point. Ser Gouda Mońki 19,99 za kilogram z kartą Market Point. Twarożek Almette 150 gramów 3,99 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Cytryna 4,99 za kilogram z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
3: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Wadach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
4: Jungle Night powraca do outletu Faktory Kraków. Minus 50% od cen outlet. 8 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, 4F, Puma, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Faktory Kraków.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 12V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
7: 3, 17, 40...
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11...
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś pistacje Simple 29,99 za kilogramowe opakowanie z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99.
12: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
13: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
14: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
15: I zrobiła nam super pokój.
16: Mamo, dzięki!
17: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
1: Reklama.
3: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czerwone gitary.

0: za 3 minuty godzina 16. To Radio Plus, sobotnie popołudnie z przebojami z nutą nostalgii. Buena sera, ciao ciao, Mauro. Już za chwilę na naszej antenie, tuż po serwisie informacyjnym. Zaczynamy od piosenki włoskiej, ale będzie też coś po polsku, między innymi Pocałuj noc, Warius Manks. To wszystko już za parę minut, zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
3: Delikatesy Market Point. Filet z kurczaka 14,99 za kilogram z kartą Market Point. Ser Gouda Mońki 19,99 za kilogram z kartą Market Point. Szynka Juranda Nikpol 35,99 za kilogram z kartą Market Point. Kurczak z Bobrownik 29,99 za kilogram z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
4: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
5: Ulubiony kierunek na zakupy? Oczywiście, to Twoje centrum handlowe CHT. Skompletujesz tu garderobę, modne odzież i obuwie. CHT to także strefa beauty oraz świetna gastronomia. Oferujemy ogromny wybór i duży bezpłatny parking. Udane zakupy zrobisz także w każdą niedzielę. CHT. Kraków, Krzywda 1.
6: Jak zmienia się transport publiczny w Małopolsce? Jak sprawić, by pociąg i autobus stały się pierwszym wyborem mieszkańców? O przyszłości transportu w Małopolsce porozmawiamy podczas konferencji Małopolsko Jazda. Transportowa rewolucja regionu. Bądź z nami 12 października w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Zarejestruj się na stronie www.obserwatorium.malopolska.pl.
7: Zapraszam serdecznie, Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
8: Konferencja dofinansowana przez Unię Europejską.
1: Reklama.
9: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Marek Grechuta.
10: Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy.
11: Wiosna, wiosna,

0: Tragiczny wypadek motoparolotniarza koło Grudziądza, za chwilę też łódzkie pogotowie, które jako pierwsze w Polsce tworzy niezależny system tankowania karetek oraz zlot bliźniaków w szpitalu w Szczecinie. Jest 16. Marcin Bartnik. Tragiczny finał akcji ratunkowej na Wiśle w Rozgartach w powiecie grudziąckim. Motoparolotniarz wpadł do rzeki na wysokości mostu autostradowego. Strażacy odnaleźli go kilkaset metrów dalej i wyciągnęli z wody.
1: Zgłaszającym okazał się drugi paralotniarz, który leciał drugą paralotnią i wylądował na brzegu. Z racji tego, że odbywało się to w nurcie Wisły, więc ten poszkodowany mężczyzna wraz z tą motoparolotnią w wodzie przemieszczał się w dół rzeki. Zaplątany w linki. Konieczne było wyplątanie go. Był nieprzytomny, bez funkcji życiowych.
0: Powiedział nam Paweł Korgol z Grudziądzkiej Straży Pożarnej. Niestety poszkodowany 59-latek zmarł w drodze do szpitala. Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności poważnego wypadku koło Tarnowa w Woli Rzędzińskiej. W trakcie remontu poluzowana belka drewniana wiaty spadła na 5-letnią dziewczynkę.
2: Po przybyciu na miejsce strażaków dziecko było pod opieką zespołu ratownictwa medycznego, który prowadził resuscytację krążeniowo-oddechową. Poszkodowana została następnie przetransportowana do szpitala przez naziemny zespół ratownictwa medycznego.
0: Mówił Hubert Ciepły, rzecznik małopolskich strażaków. Dziewczynka była w stanie ciężkim, zagrażającym życiu. Na miejscu lądował też śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Utrudnienia czekają pasażerów podróżujących koleją w województwie kujawsko-pomorskim. W Otłoczynie w powiecie aleksandrowskim drzewo przewróciło się na sieć trakcyjną, a pociąg zatrzymał się przed przeszkodą. Na miejscu pracuje zastęp straży pożarnej. Łódzkie pogotowie jako pierwsze w Polsce tworzy niezależny system tankowania karetek. Będzie bez kolejek, ze stałą ceną i z zapasami na wypadek kryzysu. Pierwszy taki punkt jest już na terenie stacji przy ulicy Wareckiej. Z dyrektorem łódzkiego pogotowia Bogusławem Tyką rozmawiał Grzegorz Mnich.
3: Mobilne punkty tankowania. Co to takiego?
4: To są punkty na poziomie 5-4 tysięcy litrów oleju napędowego, no benzyna też może być, które mieszczą się w tym zbiorniku. Zbiornik jest zautomatyzowany, realizuje zadanie na zasadzie karty magnetycznej.
3: Na razie jest jedno przy Wareckiej.
4: Bo następne będzie na Sienkiewiczach, w Zgierzu, w Bełchatowie, Kutnie.
3: Czy ten mobilny punkt jest już wykorzystywany?
4: Jest w tej chwili w fazie testów, bo to wszystko trzeba spiąć z księgowym systemem informatycznym, bo to jest jakby kluczowym elementem.
0: Łódzkie pogotowie planuje też stworzenie w regionie basy ratownictwa medycznego niezależnych łącznościowo i energetycznie do działań w warunkach kryzysowych.
5: Wiadomości Radia Plus.
0: 8-krotne szczęście w szczecińskim szpitalu. 4 pary bliźniąt przyszły na świat niemal w tym samym czasie. Do niecodziennej sytuacji doszło w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym numer 2.
6: 8 maluchów niemal jednocześnie trafiło później pod opiekę naszych neonatologów. Żartobliwie mówimy więc, że mieliśmy w szpitalu mały zlot bliźniąt.
0: Mówił Mateusz Iżakowski, rzecznik placówki. Pociechy wróciły już do domów.
7: To był serwis informacyjny na antenie Radia Plus. Bardzo dziękuję. Teraz przeboje. Neil Diamond za parę minut, Girl, You'll Be Our Manson. Później Various Monks po całej noc, będzie także Rod Stewart. A zaczynamy od włoskiej piosenki Buena Sera, Ciao Ciao i Mauro. Andrzej Jastrzyszyn, dzień dobry.

0: Panie i panowie, Rod Stewart na antenie Radia Plus, to tutaj przeboje z nutą nostalgii. Pozdrawiam wszystkich rowerzystów, pogoda dopisuje, trzeba korzystać. Ania napisała takiego smsa, no rzeczywiście na pogodę to nie możemy narzekać od paru dni. A i ten weekend całkiem sympatyczny i dzisiaj dużo słońca i temperatury powyżej 20 stopni i jutro tak będzie, więc rzeczywiście warto korzystać ze świeżego powietrza. Rower, spacer, jak najbardziej wskazane. Już za chwilę na naszej antenie kolejne przeboje. Robbie Williams między innymi się pojawi, ale będzie także po polsku dub w moim ogrodzie.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: A cappuccino też za piątkę?
3: Też.
2: A flat white?
3: Też.
2: A
3: też.

0: świata, w którym odetchniesz. Teraz Mitsubishi Outlander, dostępny w nowej cenie. Już od 209 999 zł. Japońska precyzja wykonania. Wyjątkowa przestrzeń oraz niezawodny układ napędowy 4x4 z 8-letnią ochroną. Odkryj nowego Mitsubishi Outlandera.
1: Jedyny w Małopolsce salon Mitsubishi Auto Krak. Ulica Jasnogórska 105 w Krakowie.
2: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: Delikatesy Market Point. Filet z kurczaka 14,99 za kilogram z kartą Market Point. Ser Gouda Mońki 19,99 za kilogram z kartą Market Point. Twarożek Almette 150 gramów 3,99 za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Cytryna 4,99 za kilogram z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepów w Gdowie.
4: Reklama.

Come on, ça va, w Radiu Plus, to tutaj przyboje z nutą nostalgii. Piękno mamy tę jesień, pogoda dopisuje, więc myślę, że wiele osób lubi jesień i czekało na taką właśnie jesień. No co prawda to za chwilę może się zmienić, październik, później listopad i będzie więcej chmur i deszczu, ale to też może mieć dobre strony. Pytamy Was generalnie o dobre strony jesieni. Od poniedziałku startuje nasza zabawa, w której można wygrać bardzo fajne nagrody, ręcznie wykonany kubek z manufaktury Bolesławiec, a także książki od wydawnictw Harde i PWN. Co trzeba zrobić? Wejść na radioplus.pl i napisać, za co lubicie jesień. Od poniedziałku rozdajemy nagrody, zgłaszać się można już teraz. Robbie Williams w tym momencie, a później Dapi w moim ogrodzie.

0: W Radiu Plus gramy wam przeboje z nutą nostalgii. To jest Sissy Catch. Zerkam do skrzynki SMS-owej. Urodzinowe uściski dla mojego brata Michała. Oby dzisiejsze świętowanie przeciągnęło się aż do wieczora, a jutro nikt się nie budził przed południem, napisała Magda. No to słyszę, że szykuje się niezła impreza. Michale, wszystkiego dobrego również od Radia Plus. Pozdrówcie moją żonę Karolinę. Dziś jest nasza rocznica poznania się. Kocham cię bardzo mocno. Paweł przysłał takiego SMS-a. Pozdrawiam, wszystkiego dobrego. Za chwilę u nas Tina Turner i The Best. Ten numer rozpocznie kolejną część. Jeszcze zmieści się, myślę, Michar i będzie 17. Jakoś tak w sobotę czas szybciej płynie.
1: Reklama. 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla ciebie i twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
2: Delikatesy Market Point. Filet z kurczaka 14,99 za kilogram z kartą Market Point. Ser Gouda Mońki 19,99 za kilogram z kartą Market Point. Szynka Juranda Nikpol 35,99 za kilogram z kartą Market Point. Kurczak z Bobrownik 29,99 za kilogram z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.

0: na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
2: Reklama.

0: 3 minuty zostały do godziny 17. Już za chwilę na naszej antenie kolejna porcja przebojów. Wybrałem dla Was m.in. piosenkę Dolce Vita Ariana Parisa, czy po polsku Zostawcie Titanica Lady Punk. Ale zaczniemy bardzo nastrojowo King Be Softly i Roberta Flack tuż po 17.
1: Reklama. Delikatesy Market Point. Filet z kurczaka 14,99 za kilogram z kartą Market Point. Ser Gouda Mońki 19,99 za kilogram z kartą Market Point. Twarożek Almette 150 gramów 3,99 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Cytryna 4,99 za kilogram z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
2: Jungle Night powraca do outletu Faktory Kraków. Minus 50% od cen outlet. 8 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, 4F, Puma, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Faktory Kraków.
3: Jak zmienia się transport publiczny w Małopolsce? Jak sprawić, by pociąg i autobus stały się pierwszym wyborem mieszkańców? O przyszłości transportu w Małopolsce porozmawiamy podczas konferencji Małopolską Jazda. Transportowa rewolucja regionu. Bądź z nami 12 października w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Zarejestruj się na stronie www.obserwatorium.malopolska.pl.
4: Zapraszam serdecznie, Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
5: Konferencja dofinansowana przez Unię Europejską.
1: Reklama.

Przed chwilą minęła 17. Startujemy z kolejną godziną przebojów z nutą nostalgii. Na początku obiecana Roberta Fleck, a przed mikrofonem Andrzej Jaszczyszyn. Dzień dobry.

0: Taneczny przebój w wykonaniu Carapiccio, Tik Tik Tak na antenie Radia Plus, gdzie przeboje z nutą nostalgii, a taneczne po 20 królować będą dzisiaj, bo prywatka, bo Marek Sierocki, bo miksuje wam to, co najlepsze w latach 80., 70. Będą też z pewnością nowsze przeboje. Zapraszam już teraz na prywatkę Marka Sierockiego, a ja coś jeszcze do tańca zagram, choćby za chwilę. Robert Miles i piosenka One and One. Zostańcie z nami.
1: Reklama. Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
5: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
6: No wiem.
5: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
6: Ej, to już przesada.
5: No co, tego poziomu nie da się przebić.
7: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki, trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
8: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
9: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
8: Czyli frosty kupiłeś?
10: Prościej się nie da.
11: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
12: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla Ciebie i Twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
13: Delikatesy Market Point. Filet z kurczaka 14,99 za kilogram z kartą Market Point. Ser Gouda Mońki 19,99 za kilogram z kartą Market Point. Szynka Juranda Nikpol 35,99 za kilogram z kartą Market Point. Kurczak z Bobrownik 29,99 za kilogram z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
14: Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
1: Reklama.

w Radiu Plus gramy wam przeboje z nutą nostalgii. To jest Bad Boys Blue. Pozdrówcie moją mamę, która ma dzisiaj urodziny. Mamusiu, wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia i pieniędzy. Jacek przysłał takiego SMS-a. Przyłączam się do tych życzeń. Zdrowia i pieniędzy nigdy za dużo. 691-141-141. Za parę chwil będzie OMD So In Love. Wcześniej Franz Gala. To już no zresztą sami słyszycie i poznajecie. Dziwny jest ten świat. Czesław Niemen.

So In Love i OMD na antenie Radia Plus, to tutaj gramy wam przeboje z nutą nostalgii. Nie możemy narzekać na pogodę. Dzisiaj ładnie, jutro też będzie ładnie. No w ogóle fajna ta jesień. Oby jej jak najwięcej, choć, no wiadomo, październik, później listopad, pewnie będą te pochmurne, deszczowe dni. Ale i wtedy można znaleźć

0: Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
2: No wiem.
1: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
2: Ej, to już przesada.
1: No co, tego poziomu nie da się przebić.
3: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
4: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
5: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
6: Phonix Ból Uszu Max.
5: Słucham?
6: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
5: Phonix Ból Uszu Max?
6: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
8: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
9: Dobrze.
8: 15 zł.
9: Lepiej.
8: 20 zł.
9: Najlepiej. Na Orlenie?
8: Ciepło.
9: Z kuponami?
8: Cieplej.
9: W Orlen witaj!
10: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11.
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Reklama.

0: Za 3 minuty godzina 18. Po 6 w Radiu Plus kolejne przeboje z nutą nostalgii. Rozpocznie panie i panowie Sam Król. A jak mówię król, to on jest tylko jeden, Elvis Presley. Rozpocznie kolejną godzinę. Później będzie m.in. Mike Oldfield i Maggie Reilly. Pojawi się także zespół Perfect. To przygotowałem tuż po 18, więc zapraszam, zachęcam, zostańcie ze mną.
1: Reklama. Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
2: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochody.allegro.pl.
3: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
4: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
5: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
6: Play.
7: Ulubiony kierunek na zakupy? Oczywiście, to twoje centrum handlowe CHT. Skompletujesz tu garderobę, modne odzież i obuwie. CHT to także strefa beauty oraz świetna gastronomia. Oferujemy ogromny wybór i duży bezpłatny parking. Udane zakupy zrobisz także w każdą niedzielę. CHT. Kraków, Krzywda 1.
8: 3, 17, 40.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Anna Jantar.

przed momentem minęła 18. Słuchacie Radia Plus i przebojów z nutą nostalgii. Na początku tej godziny obiecany Elvis Presley, a przed mikrofonem Andrzej Jaszczyszyn. Dzień dobry.

0: No jak tutaj usiedzieć w miejscu? Przecież to jeden z największych tanecznych hitów ery disco. To Stayin' Alive i Bee Gees z filmu Gorączka sobotniej nocy. Zresztą oni nagrali większość utworów, które pojawiają się w tym filmie i to był absolutny, no po prostu skok w kosmos, jeżeli chodzi o popularność zespołu Bee Gees. Taneczne przeboje dzisiaj, przypominam, po godzinie 20 u Marka Sierockiego. Jest także cały czas czynna skrzynka SMS-owa. Pozdrawiam moją ciocię Iwonę, która wyjechała na weekend w góry. Pozdrawiam, Jacek przysłał takiego SMS-a. Od chyba drugi Jacek już jakoś tak dzisiaj. Jackowie tutaj wysyłają SMS-y, a weekend w górach na coś wymarzonego przy tej pogodzie. Zazdroszczę. Za chwilę w Radio Plus usłyszycie Alice, później jeszcze będzie Seweryn Krajewski i Uciekaj moje serce.
1: Reklama.
2: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
3: No wiem.
2: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
3: Ej, to już przesada.
2: No co, tego poziomu nie da się przebić.
4: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
5: Jungle Night powraca do outletu Factory Kraków. Minus 50% od cen outlet. 8 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, 4F, Puma, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Factory Kraków.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć. 8, 11.
8: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.

to zespół Queen i piosenka The Show Must Go On. Wróciliśmy z grzybów. Trochę się nazbierało, ale grzybów jakby mniej, to pewnie przez to, że po prostu jest sucho. Maria przysłała takiego SMS-a. No rzeczywiście, wczoraj nawet słyszałem taką wiadomość, że te grzyby, jak nie popada, to za chwilę mogą się skończyć. Więc jak do tej pory się nie wybraliście, a macie ochotę na pyszne potrawy z grzybów, no to czas najwyższy, pogoda dzisiaj, jutro. Dopisuję, choć dzisiaj to chyba już zdecydowanie za późno na grzyby. Nie, to raczej dzisiaj wcześniej położyć się spać, żeby z samego rana wyruszyć, aby inni grzybiarze was nie ubiegli. Modern Talking teraz na naszej antenie, a później będzie Saragossa Band.

0: To jest Sam Brown i piosenka Stop. 691-141-141. Pozdrówcie mojego męża Krzysztofa, który jest marynarzem i jutro wylatuje, aby wsiąść na statek i rozpocząć 6-miesięczny rejs. I tutaj są trzy kropki i taki, wiecie, uśmieszek, znaczy właśnie nie uśmieszek, tylko smutna minka. O! I tutaj Magda przysłała takiego SMS-a. 6 miesięcy, no tak to jest, jak mąż marynarz. Ale też słyszałem, że są tego plusy, bo jak wyjedzie, to jest czas się stęsknić, a jak się stęskni, to jest fajnie, jak wróci, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale wiem, że to jest zawsze trudna sytuacja. Pozdrawiam was serdecznie. Za chwilę Budka Suflera i Takie Tango.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
4: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: 3, 17, 40.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.

Za 3 minuty 19, już za chwilę startuje ostatnia moja godzina z wami i obiecuję, że będzie mnóstwo świetnych piosenek, takich jak choćby One of Us, aby od tego utworu rozpoczniemy tuż po 7. Zapraszam, zostańcie ze mną.

przed chwilą wybiła 19. To jest sobotni wieczór z przebojami z nutą nostalgii. Przed mikrofonem Andrzej Jaszczyszyn. W tej godzinie zagram wam m.in. piosenkę Lubię wracać tam, gdzie byłem, Zbigniewa Wodeckiego. To za parę minut, a zaczynamy od zapowiadanej już piosenki One of Us zespołu ABBA.

0: Radiu Plus gramy wam przeboje z nutą nostalgii, to jest John Parr. A nieco wcześniej był Zbigniew Wodecki, lubię wracać tam, gdzie byłem. Słuchajcie, ostatnio słyszałem przeróbkę tego utworu, taką rapowaną, ale z refrenem dokładnie takim jak w oryginale. I muszę wam powiedzieć, to naprawdę było świetne. Świetny tekst, fajnie to wszystko brzmiało, no jeszcze bardziej chyba nostalgicznie niż u Zbigniewa Wodeckiego, choć nie wiem, czy się da. Można przerabiać również takie piosenki, nawet na ten sposób rapowy. Na antenie Radia Plus za chwilę Albano i Romina Power i ostatnie już dzisiaj SMS-y z pozdrowieniami.
1: Reklama. Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
2: Reklama.

to formacja Culture Club na antenie Radia Plus, gdzie gramy wam przeboje z nutą nostalgii. Ostatnio już dzisiaj SMS-y, pozdrówcie moją siostrę Paulinę, która dziś wraca do Polski po kilku miesiącach za granicą. Czekamy z utęsknieniem. Mariola przysłała takiego SMS-a, pozdrawiam. Wielkie dzięki dla mojego sąsiada Marka, który rano pomógł przy samochodzie, bez ciebie bym nie zdążył. Jarek przysłał takiego SMS-a, no nie ma jak to pomoc sąsiedzka. Są takie momenty, że no po prostu tylko sąsiad albo sąsiadka mogą pomóc, bo są najbliżej. Warto z sąsiadami dobrze żyć. Roy Orbison teraz na antenie Radia Plus, a później Kelly Family.

0: To Rockwell i Somebody Watching Me. Za parę minut u nas Chłopcy z Placu Broni i Kocham Wolność to jest jeden jedyny utwór, który potrafiłem zagrać na gitarze. Uczyłem się grać, kompletnie mi to nie szło, ale rzeczywiście ten kawałek potrafiłem spokojnie, nie mam gitary, więc grać nie będę. Posłuchajcie sobie spokojnie oryginału. Kocham Wolność i Chłopcy z Placu Broni już za parę minut na antenie Radia Plus.
1: Reklama. Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów.

Radio Plus Kraków. Radio Plus Kraków.

za 3 minuty godzina 20. Marek Sierocki już rozgrzany, już za chwilę wystartuje prywatko, będzie mnóstwo świetnej muzyki do zabawy, do tańca, a jak nie macie ochoty na tańczenie, to po prostu można posłuchać. Gwarantuję, że nudzić się u Marka nie będziecie. Prywatka już za moment, życzę wam dobrego wieczoru, do usłyszenia, Andrzej Jaszczyszyn.

0: Kraków. Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Sobotni wieczór, Marek Sierocki. Pora rozpocząć prywatkę. Na dobry początek amerykańska wokalistka Laura Branigan i jej wersja włoskiego przeboju Self Control. Potem Włoch Padopelandii, czyli Pillion i Dream. Będzie też grupa Baltimora i Tarzan Boy.

dalszym ciągu przeboje, które powstały we Włoszech. To była Baltimora, teraz Gazebo, Like Chopin, potem Rose, Magic Carillon, Danny Kifki po Music i na koniec tego miksu Roberto Zanetti, czyli Savage i Only.

Wokół muzyki Italo Disco Roberto Zanetti, utworem On The You zakończył ten mix, a już za chwilę Frankie Miller i Darling, potem grupa Smokey, Needles and Pins, a także grupa The Archies i Sugar Sugar.

Za nami grupa The Archies, a przed nami Roy Orbison, Pretty Woman, Shakin' Stevens, You Drive Me Crazy, Harpo, Movie Star, a także szwedzka formacja Blue Sweet w utworze Hooked on a Feeling.

Grupa Bay City Rollers i Summer Love Sensation to już za nami, a przed nami Krzysztof Krawczyk i jego wielkie hity. Pamiętam Ciebie z tamtych lat, jak minął dzień i byle było tak.

jak po burzy wraca słońce. Po nocy dzień, a po zimie lato, tak ty wróć do mnie. Dzisiaj już wiem, że w całym moim życiu najbardziej kochałem cię.

To był Krzysztof Krawczyk i jego wielkie przeboje. Teraz już holenderska grupa Mistral i Starship One Online. Potem Tina Charles, Dance Little Lady Dance, Hot Chocolate You Sexy Thing, a także grupa Eruption w piosence I Can Stand the Rain.

To była grupa Eruption, a teraz już grupa Kool & The Gang i Ladies Night. Potem Electric Light Orchestra i Confusion. Będzie także Cliff Richard w piosence We Don't Talk Anymore, a ten mix zakończy holenderska grupa Champagne z utworem Oh Me Oh.

To byli Holendrzy z zespołu Champagne, Oh Me, Oh My Goodbye, a już za chwilę gorące rytmy Latino. Na początek grupa Chocolates El Bimbo, potem Monserrate Moliendo Café, będzie też Santa Esmeralda i Don't Let Me Be Misunderstood.

tego zespół Chili, Stay On Your Number One, teraz El Chato i Obibire, czyli hiszpańskojęzyczna wersja przeboju I Will Survive, potem grupa Gypsy Kings, Bamboleo, Modern Romance, Everybody Salsa i na koniec tego miksu Mystic i Ritmo della Noche.

Ritmo della Noche, tak zakończył się ten miks, a teraz już klasyka muzyki disco. Na początek Dan Hartman i Instant Replay, potem Patrick Hernandez, Born to be Alive, a także grupa Gibson Brothers w piosence Que Sera Mi Vida.

To byli bracia Gibson i wielki przebój Kessera Mi Vida, a to francusko-angielska grupa Voyage i utwór Souvenirs, po nich Donna Summer, I Feel Love, a także Didi Jackson w nagraniu Automatic Lover.

To była Didi Jackson i Automatic Lover, teraz już Dalida, Less and More Dancer, potem grupa Didi Sound, 1, 2, 3, 4, Give Me Some More, a także Shayla w nagraniu Singing in the Rain.

Francuska wokalistka Sheila swoją wersją przeboju Singing in the Rain zakończyła ten miks. Ponownie przenosimy się w lata 80. ubiegłego wieku. Teraz już grupa Scotch, Take Me Up, a potem Pilają w nagraniu Happy Radio. Będzie też duet Modern Talking w piosence Just We Two, Mona Lisa.

Za nami Thomas Anders i Dieter Bohlen, przed nami trio Bad Boys Blue i Kiss You All Over Baby. Potem grupa Troll i Jimmy Dean, będzie też Umberto Tabini w piosence Chelsea Chiliano.

Sandy Martin i People from Ibiza to za nami, a przed nami budka suflera i wiązanka ich wielkich przebojów. Mokre oczy, takie tango, piąty bieg, bal wszystkich świętych i solo.

To była budka suflera, a teraz już klasyka muzyki disco. John Paul Young, Love is in the Air, Luisa Fernandez i Lay Love on You, a także duet Baccara w piosence Yes Sir, I Can Boogie.

To był duet Bakara, a przed nami ostatni mix dzisiejszej prywatki. Dużo elektroniki. Patrick Cowley, Megatron Man, potem Giorgio Moroder, Let the Music Play, a także Donna Summer w nagraniu I Remember Yesterday.

To była kanadyjska grupa Transex i Living on Video, a przed nami duet Filipa UK, wokalista grupy Human League i słynny kompozytor Giorgio Moroder. Usłyszymy ich w piosence Together in Electric Dreams. Na koniec dzisiejszej prywatki hiszpańska grupa Azul Negro.

Hiszpańska grupa Azul y Negro utworem The Night zakończyła dzisiejszą prywatkę. Zapraszam już jutro w niedzielę o godzinie 15 na Muzyczny Alfabet. Marek Sierocki, kłaniam się nisko. Do usłyszenia.